Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. W czwartek coraz bliżej do weekendu na termometrach w Kielcach. Zobaczymy dziś maksymalnie 21 stopni. W ciągu dnia mogą pojawiać się przelotne deszcze, a także przelotne burze. Zadbajcie o swoje bezpieczeństwo. Niestety wiele wskazuje na to, że te słoneczne i bardzo ciepłe dni póki co za nami. Weekend zapowiada się dość słonecznie, ale temperatura w niedzielę to maksymalnie 20 stopni.
3: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Sytuacja z pożarem w Puszczy Solskiej jest trudna, ale opanowana, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw.
4: Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
3: Ogień objął już około 500 hektarów lasu. Strażacy bronią najbardziej zagrożonego odcinka, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
5: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów.
3: Nie ma decyzji o ewakuacji mieszkańców Józefowa, który znajduje się najbliżej pożaru. Dziś działania wznowią śmigłowce i samoloty. Przełomowe orzeczenie w Strasburgu. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. Decyzja jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. W jej uzasadnienie wczytał się nasz reporter Mateusz Chłystun.
6: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Powinni też móc normalnie przychodzić do pracy w gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawną w sprawie ich zaprzysiężenia miała też Kancelaria Prezydenta.
3: Niezwykłe odkrycie na dnie Bałtyku. Podczas prac przy budowie elektrowni jądrowej w Choczewie znaleziono drewnianą beczkę sprzed kilkuset lat, mówi Anna Rębisz-Lubiejewska z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
7: W tym przypadku jest beczka o tyle ciekawa, że oznaczenia są z dwóch stron, więc mogą to być zarówno oznaczenia osoby sprzedającej i kupującej.
3: A wstępne analizy wskazują, że w środku mogły znajdować się bryłki żelaza używane dawniej w hutnictwie i kowalstwie.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: SK2 Sport.
3: Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Paryżanie w rewanżowym meczu z Bayernem zremisowali 1-1. O obronę zdobytego rok temu trofeum zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Piąty mecz zdecyduje o siatkarskim mistrzostwie Polski. W czwartym spotkaniu finału Plus Ligi Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała 3-1 z Bogdanką Luk Lublin. Wiemy już, że brązowy medal trafił do Warszawy. PGE Projekt rozbił Resowie 3-0 i walkę o trzecie miejsce wygrał 3-1.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: Prawie 3 minuty. Po godzinie 6 słyszeliśmy, że na dnie Bałtyku leżała sobie jakaś fajna beczka sprzed kilkuset lat. No to co ja wam mogę powiedzieć? Zapraszam was na całkiem niezłą bekę w Radiu SK2. Dzisiaj przez cały poranek będziemy mieli dla was wszystko co najlepsze, najśmieszniejsze, najsmaczniejsze. No i oczywiście mnóstwo polskiej muzyki, bo tylko taką gramy w Radiu SK2.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Kto lubi marcepan, ręka w górę? Widzę mnóstwo rąk. W takim razie proszę bardzo, Sanach i marcepan już teraz w SK2. 3 po 6.

0: Jakie hasło?
1: Żyrafy wchodzą do szafy?
0: Oczywiście, że znam.
1: Musi pan je powiedzieć.
0: Naturalnie, żyrafy wchodzą do szafy.
1: Pawiany wchodzą na ściany. Proszę bardzo pana, proszę.
2: Dobra, no i proszę, drzwi bardzo, się otworzyły
3: dobrze,
2: się drzwi, jest
3: jesteśmy
2: hasło.
3: Jesteśmy w radiu, dobrze.
2: Weszliśmy,
3: dobrze.
2: Tak jest, my znamy hasło.
3: Uff, bo ja zapomniałem, ty, chłopie, dobrze, że mi przypomniałeś.
2: No, tak więc, moi drodzy, a dlaczego to hasło? Bo to dzisiaj 7 maja przecież, prawda? Wiadomo, że co roku 7 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Hasła. I o tym dzisiaj sobie też porozmawiamy.
3: Polecamy w ogóle, żeby założyć hasło do domu. To jest dobre. Nie. Najlepiej włożyć klucz od wewnątrz do końca, tak żeby od wewnątrz od zewnątrz nikt nie mógł otworzyć. I zawsze jak ktoś będzie chciał wejść do domu, to mówisz: podaj hasło, i trzeba ustalić jakieś.
2: Tak jest.
3: Jak zapomną, nie ma. Nawet jak świeci, poszedł wyrzucić i chce wrócić, nie.
2: Najgorsze, jak ty zapomnisz, jakie hasło ustaliłeś. I jesteś w środku.
3: No to wtedy, trzeba uwierzytelnianie dwuskładnikowe złączyć.
2: Chyba tak. Telefon do teściowej. Moi drodzy, 11 minut po godzinie 6. 7268 26 26. Zawsze o tej porze odblokujemy te linie telefoniczne.
3: Tak, już to robię, jest.
2: Elegancko. I czekamy na telefony od was. Posłuchajcie, jako że dzisiaj dzień hasła, no to proszę bardzo, dzwońcie, piszcie do nas też na Messengerze, odzywajcie się. Wymyślamy hasło na czwartek.
3: Tak, cytując klasyka, tylko z delikatną cenzurką, jakie jest, kurcze, hasło twoje?
2: Tak jest. Czym można czwartek tutaj zaskoczyć?
4: SK 2.
2: Najlepsze czwartkowe hasła za chwilę na antenie.
5: Sam snuje się ulicami wspomnień.

0: boisz się swoich ciemnych, cichych miejsc?
1: Po fasoli, kapuście i grochu, tak.
0: To tak, a, tak. Czyli chodzi o komórkę. Komórkę lokatorska. Dobra, wszystko się wyjaśniło. Ciemne, ciche, małe miejsce. Komórka lokatorska, Jarząbka. Tam wszystko trzyma co najgorsze. 19 minut.

0: po szóstej.
1: No to dzisiaj hasłujemy sobie w dzień hasła, prawda?
0: Tak, mamy pierwszego słuchacza na dziś. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć, tutaj Kuba z tej strony. Ja tak odnośnie tego klucza do drzwi, bo mi się przypomniała taka historia z domu.
0: No.
2: Kiedyś siostra, no nie wiem, 10 lat może miała, została sama w domu i musiała wyjść. To wpadła na genialny pomysł, że zamknie drzwi na klucz i zostawiła kartkę na drzwiach naklejoną, że poszła tam do koleżanki Weroniki, załóżmy. A klucz jest pod wycieraczką.
0: To czekaj, i co? Pewnie chatę wam okradli, tak?
2: Nie, nie okradli, bo my na wsi mieszkamy, to tam sami znajomi wszędzie. Ale ta historia jest to święta przypominana.
0: Okej. Okay. Czyli wasze hasło rodzinne to klucz jest pod wycieraczką.
2: Dokładnie.
0: No, okej, okay, to jest dobre. No. Tylko zdradliwe. W dzisiejszych czasach zdradliwe.
1: Oczywiście, że tak, tak, bo teraz klucze są różne. Posłuchajcie, no to czekamy na kolejne hasła czwartkowe 7268268826 albo na Messengerze można się odzywać. Jak to je można zahasłować w czwartek? Najlepiej tak, żeby nie móc tego tak prosto rozszyfrować chyba, nie?
0: Inne takie hasło rodzinne mogłoby być na przykład zupa jest na balkonie. No, chociaż już nie, bo coraz cieplej. SK2 726 826 826 lub Messenger. Jakie jest, kurcze, hasło twoje?

0: dzień wspomnieniem jest lata. No i to by się zgadzało przy tych temperaturach, które ostatnio pojawiły się w naszym kraju. Mamy 26 minut po 6 w Radiu SK2. Polska dobra muza, polskie dobre gwiazdy, polska prasa, w polskiej prasie o polskich celebrytach.
1: Gazeta dzisiaj pisze, kolorowa, dzwonię do męża o 3 rano. Któż to taki? Magda Gessler jest od lat tytanem pracy. Jej sekretem są jednak nocne zwierzenia przez ocean, ponieważ Waldemar Kozarewski, z którym jest od ponad 20 lat, to ich relacja jest gorąca, pisze gazeta, mimo życia na odległość, bo on mieszka w Kanadzie, ona głównie w Polsce i mogą sobie porozmawiać tylko o 3 rano. Wyobraźcie sobie.
0: Poczekaj, taki związek na odległość? Mhm. I to przez ocean?
1: I przez ocean.
0: A ty powiedziałeś, że namiętnie coś tam mówiłeś.
1: No namiętnie są...
0: Namiętnie przez ocean?
1: Namiętnie rozmawiałem przez ocean, wyobraź sobie, o 3 nad ranem.
0: Związek namiętny przez ocean.
1: Ja wam powiem osobiście z własnego doświadczenia. Jak do mnie dzwoni żona o 3 nad rano...
0: To nie jest ani namiętne, ani przez ocean. Nic tutaj wtedy się nie zgadza.
1: Może komplementów.
0: A po drugie, to nie jest 3 rano, tylko 3 w nocy.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155. Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Weronika Wawrzczyk, na kieleckich ulicach ruch zaczyna się już powolutku zwiększać. Widać to zwłaszcza przy wlotach do miasta. Przypominam również o utrudnieniach przy ulicy Łódzkiej. To w związku z budową trasy S74. Tam kierowcom przyda się więcej cierpliwości. Na termometrach w Kielcach zobaczymy dziś maksymalnie 21 stopni. Przez cały dzień możliwe są przelotne opady deszczu. Ciśnienie będzie średnie. Kawa może się przydać. Wiatr w porywach do 11 metrów na sekundę.
9: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się. Jeden z dronów miał uderzyć w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratunkowe. Bieszczadzka gmina Bukowsko dostała zgodę na odstraszanie drapieżników. To po śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Problem w tym, że nie ma kto prowadzić takich działań.
10: Brakuje specjalistów, brakuje osób chętnych, którzy chcieliby się w to zadanie włączyć.
9: Mówił wójt Bukowska Marek Bańkowski. Po tragedii samorząd wystąpił także o odstrzał niedźwiedzia, ale do tej pory gmina nie otrzymała odpowiedzi od odpowiednich służb. Dziś taniej na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 46 groszy. Cena oleju napędowego nie powinna przekroczyć 7 zł 26 groszy za litr. Są szanse na kolejne obniżki, gdyż tanieje ropa naftowa na światowych rynkach.

0: 20 minut zostało nam do 7. Ty i ja, to o nas piosenka, ja Rząbku, to ja, Moniki Lewczuk. To,
1: tak myślisz?
0: Tak myślę.
1: Że jak pisała, to myślała o nas?
0: Tak, bo tam jest jak bieguny dwa jesteśmy.
1: Link Yang,
0: ogień i woda, a ja Rząbek i Wajda, to cali my.
1: No, bo już się tego boję, jak kobiety o mnie myślą. Dobrze, posłuchajcie, mamy 20 minut do godziny 7 dzisiaj.
0: Mówiliśmy.
1: Hasełka w Radiu SK2. Tak jest, mamy kolejne hasło.
0: Hasełko, proszę.
2: Witam wszystkich. Znajoma kiedyś, żeby nie mówić niegrzecznie, że każdy ma iść do domu, to mówiła, że w Kalifornii deszcz nie pada. I każdy już wiedział, że trzeba się rozchodzić, że koniec imprezy. Pozdrawiam.
0: A, no bardzo sprytny sposób tak. na rozgonienie tłumu. Moja żona swego czasu mówiła, idę spać. Po prostu. Nie, przepraszam, skłamałem. Chce mi się spać. O, tak.
1: Przy wszystkich.
0: Tak, chce mi się spać. I szła spać.
1: Mniej więcej znaczy to samo, tak?
0: Na nieangielskie wyjście. Po prostu szła do sypialni.
1: Mniej więcej znaczy to samo.
0: Tak.
1: Że susza, tak?
0: Tak. No, no coś w tym stylu. Ale możecie inne hasło na początku ustawić? Na moją odpowiedzialność. Wtedy posiedzicie dłużej.

0: 11 minut do 7. Coraz bliżej przedłużania sobie tego wszystkiego pięknego, co nas spotkało na początku tego miesiąca, jakże gorącego.
1: Ja sprawdzam pogodę w Mikołajkach.
0: Na 12 sprawdź.
1: Na 12 właśnie.
0: Musisz sprawdzić na 12.
1: To powiedz Państwu coś ciekawego.
0: A, no to ja powiem, że wczoraj był na antenie Kuba i to już będzie trzeci Kuba, który pojawi się na naszej tak mazurskiej jest. Majówce z Radiem SK2, no bo przecież jest zespół Kuba i Kuba, to już dwóch Kubów, a wczoraj jeszcze trzeci Kuba zgarnął pobyt dwudniowy w luksusowym hotelu w Mikołajkach.
2: Ej, nie będzie źle, powiem Ci szczerze.
0: Ile?
2: Będzie w okolicach 15 stopni i trochę więcej słońca niż chmur.
0: No dobra, ale to się jeszcze zmieni.
2: Na plus. Będzie więcej słońca.
0: Tak, myślę, że więcej stopni nawet będzie, bo to cały czas są temperatury w cieniu, a słońce jak wyjdzie, przysmaży w te jezioro, no.
2: Jasne,
0: promienie się odbiją, to zobaczysz.
2: Słuchajcie, no to wczoraj Kuba trzeci, bo ty mówisz, Kuba i Kuba będą grali, ekskluzywny koncert dla naszych słuchaczy. Jeszcze jeden Kuba wczoraj zgarnął wyjazd.
0: Tak, to
2: pewnie pojedzie ze swoją ukochaną, prawda?
0: A, nie wiem, z kim pojedzie.
2: Ja podejrzewam, że ja wiem.
0: To już jest przesądzone, zanim Kuba zadzwonił, tak?
2: Tam, zanim świat powstał, to wie, Kuba już wiedział, że musi z narzeczoną jechać.
0: A czy wy już wiecie, czy pojedziecie? Bo dzisiaj i jutro jeszcze jakieś dwie osoby, które kolejne dwie osoby mogą zaprosić, mogą się na antenie pojawić. No. Czyli łącznie jeszcze cztery miejsca mamy, tak?
2: Tak.
0: Dla dwóch zwycięzców jakby miejsce i każdy z tych zwycięzców jeszcze może sobie po jednej sobie dobrać. Czyli łącznie cztery osoby jeszcze się zmieszczą.
2: A co trzeba zrobić? To jest banalnie proste. SK2.pl, tam wchodzicie, wypełniacie formularz, piszecie, dlaczego to wy powinniście z nami spędzić majóweczkę. I być może to właśnie wy spędzicie z nami majóweczkę. SK

0: autobus, na autobus do roboty piechotą będę szła.
1: Jak ktoś zaśpi, to oczywiście, że tak. No. 3 minuty do godziny 7 zostały punktualnie.
0: Można też sprintem.
1: Newsy w Radiu SK 2.7, a w nich będzie coś o dronach. Kolejne pożary, tym razem na Łotwie. Podrążymy troszkę temat.
0: Bądźcie z nami.

0: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa jedynie 12,99 za kilogram.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
3: I po reklamie.
4: Weronika Wawrzyk, 21 stopni w Kielcach. Dziś maksymalnie wiatr będzie dość mocno odczuwalny w porywach do 11 metrów na sekundę. Przez cały dzień możliwe są również opady deszczu, jak również burze, więc zadbajcie o swoje bezpieczeństwo. Zaglądamy jeszcze na kieleckie ulice, na których jak to zwykle w godzinach porannych robi się coraz tłoczniej. Ruch zwiększył się już przy ulicy Jana Pawła, Wojska Polskiego, czy też przy ulicy Krakowskiej.
5: Minęła 7, Paulina Horpatowska, to są newsy Eski 2. Jeden z dronów, które nad ranem wleciały na terytorium Łotwy, uderzył w magazyn paliw. Wybuch pożar, z którym walczą strażacy. Tak wynika z doniesień łotewskich mediów. Do zdarzenia doszło w pobliżu granicy z Rosją. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Mateusz Chłystun wie więcej na ten temat.
6: Drony wleciały na teren 3 łotewskich powiatów przy granicach z Rosją i Białorusią. Ich mieszkańców w nocy obudziły alarmy i powiadomienia, by pozostać w domach i nie otwierać okien. Służby na razie nie podają żadnych szczegółów. Możemy potwierdzić, że odnaleziono miejsce katastrofy drona. Na razie nie chcemy spekulować na temat liczb. Powiedział Tutin Smaris, przedstawiciel armii na antenie łotewskiego radia. Jak przed chwilą poinformowało tamtejsze wojsko, służby odnalazły na razie szczątki 2 bezzałogowców.
5: Drony wleciały na teren 3 łotewskich powiatów przy granicach z Rosją i Białorusią. Znów do akcji wkroczą Black Hawki. Wznowione są działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy niemal 500 strażaków. Gasili pożar przez całą noc, a żywioł objął w sumie 500 hektarów. Akcja trwa od wtorkowego popołudnia i ciągle jest bardzo trudna, mówi rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie, Tomasz Stachyra.
7: Działamy nawet na tych terenach, które się już spaliły, zabezpieczając przed ponownym rozpaleniem.
5: Nie ma decyzji dowodzących akcją o ewakuacji z Józefowa. Mieszkańcy wciąż jednak z niepokojem patrzą na sytuację. Dobra wiadomość jest taka, że na Lubelszczyźnie pojawiają się chmury i jest szansa na deszcz. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego 8-latka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, a matka Kamilka ma spędzić za kratami 16 lat.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Sport.
5: PSG Arsenal. Tak będzie wyglądał finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paryżanie awansowali do niego po wczorajszym spotkaniu z Bayernem. W Monachium padł remis 1-1, a o awansie zdecydowała jednobramkowa zaliczka z pierwszego meczu. Finał zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie. Nieudany start polskich tenisistów w Rzymie. Hubert Hurkacz z turniejem ATP pożegnał się już w pierwszej rundzie. Polak po 3-setowym meczu przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Porażki już w pierwszych meczach poniosły też Magdalena Frank i Magda Linet.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: Najpierw prawa noga, później lewa noga. Pamiętajcie, aż uderzyłem ręką w stół i klawiatura spadła.
10: Ktoś ma jeszcze na przykład środkową, to też może?
9: Nogę?
10: Noga? Są tacy. Widziałem na filmach.
9: Jakie ty filmy oglądasz? Takie przyrodnicze chyba.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Lubisz te odgłosy natury, co? Przyznaj się.

0: No i proszę, specjalisto, bo ty to tak zawsze śledzisz, wiesz, masz wszystko napisane, ja ci powiem, notujesz każde...
1: Ja się tym emocjonuję.
0: Zmiany i tutaj które?
1: To jest lepsze niż Ekstraklasa,
0: no, powiedz,
1: powiem wam szczerze.
0: Które miejsce?
1: Czwarte miejsce naszej polskiej gorącej dwudziestki. Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam ten kawałek przed chwilą na antenie Radia SK2 i być może dzięki wam wskoczy jeszcze na podium, ale to tak naprawdę wszystko dzięki wam będzie, jeżeli zagłosujecie.
0: Znaczy, plus i minus jest tych internetów, które są i że to tak wszystko łatwo dostępne jest. Plus jest taki, że możecie wejść zagłosować sobie na swój ulubiony utwór, a minus jest taki, że kiedyś to jednak było inaczej. Jak były listy przebojów w radiu, to się zeszyt zakładało. Każde notowanie w zeszyciku pisało, jak ktoś był fanem tych polskich utworów, który miał awans, który miał spadek, o ile. No to wszystko było w zeszyciku. A teraz klikasz sobie w internet. Notowanie sprzed tygodnia, masz wynik. Notowanie takie, masz wynik. Kliknąć plus albo minusa dla jakiegoś utworu, proszę bardzo, żeby mu pomóc, żeby był wyżej. A nie pocztówki. Bo kiedyś się pocztówki do radia wysyłało, jak się chciał zagłosować.
1: Kiedyś listy to miały 10 utworów, a my mamy 20, prawda?
0: Więc
1: zapraszamy. SK2.pl głosujecie w piątek po 18. Kolejne notowanie. Nie musicie notować tego w zeszyciku. Wszystko jest na SK2.pl.
2: SK2.

0: Dlatego chodzę teraz w joggersach, bo już te dżinsy to już moje wytarte już dawno i nieprawda. Mam nadzieję, że będą tylko krótkie i krótkie już w tym sezonie spodenki i nie będę musiał z powrotem wracać do dżinsów najwcześniej we wrześniu. No. 18 minut po 7 jest Sylwia Grzeszczak za nami, oddział zamknięty za chwilkę. My dzisiaj o tych hasłach.
1: Tak, Sylwia Grzeszczak bardzo fajnie tutaj podprowadziła słowa na K też, prawda? I teraz zgadnij jakie. No. Jakie
0: kubek.
1: To słowa? No na przykład.
0: Kubek.
1: Kałamarnica.
0: Kakao.
1: No. Są różne słowa
0: kotek,
1: na kap. No
0: kotek.
1: I pewnie któreś z tych słów Sylwia miała na myśli, jakie nie wiadomo, dzisiaj dzień hasła, więc dzisiaj przyjmujemy wszystkie hasła, które wam przychodzą do głowy na...
0: A ja chciałem jeszcze coś powiedzieć a propos no? Na K. No? Miałem kiedyś takie hasło do komputera, bardzo proste, kot. I mój kolega, współlokator na studiach rozszyfrował to hasło. No. Nie wiem, jak mi się to udało, takie trudne hasło rozszyfrować. I mi zmienił. No. Ale jak się logujesz, to czasami możesz podpowiedź do hasła ustawić. Nie wiem, czy kojarzysz, nie?
1: Kojarzę, tak.
0: I ja wpisuję to swoje kod źle. Kod źle. Kod źle. Podpowiedź. I mi napisał mały. No i ja kombinuję. Różne małe rzeczy tam wpisuję. A to się okazało, że on mi zmienił na kotek. Dwie litery dodał, nie mogłem rozszyfrować tego hasła.
1: No proszę bardzo, jaki żartownik.
0: Takie mi zrobił. Dobrze, telefonik mamy.
1: Tak jeszcze, poproszę.
2: Dzień dobry. Grażyna się kłania. Chciałam powiedzieć a propos hasła. Mm-hmm. Ja mieszkam sama i moim hasłem teraz jest, że ja już nic nie muszę. Dziękuję, do widzenia.
1: Okay, do widzenia. Okay. No to mniej więcej, bo ja na przykład nie mieszkam sam i ja nic nie muszę dopiero w piątek po 13.
3: SK2.
0: Niestety. Myślałem, że twoje hasło to ty, że nic nie możesz. To też by się zgadzało.

0: Wiruje.
1: Oj, wiruje, tak wiruje, że aż się problemy robią.
0: No, słuchajcie, Afryka pęka, to wiadomo nie od dziś, że ona pęka, bo tam jakieś doniesienia są, ale teraz szybciej niż sądzono ona pęka.
1: A okazuje się, że z najnowszych badań opublikowanych przez jakiś tam gazetę, nie wypowiem jej nazwy.
0: Nature Communications.
1: No i dziękuję bardzo.
0: Bardzo
1: to
0: trudne
1: ja.
0: To było.
1: Afryka jest znacznie bliżej rozłamu tektonicznego niż sądzono. Pod powierzchnią wschodniej części kontynentu skorupa ziemska jest znacznie cięższa niż ktokolwiek by przypuszczał. Analizy pokazują, że ma ona zaledwie 13 km grubości, a dla porównania w innych częściach kontynentu ta sama warstwa mierzy ponad 35 km.
0: Aha, czyli że cienko tam jest, 13 km grubości, to jest cienko dla skorupy ziemskiej i dlatego, no powiemy tak, Afryko, nie pękaj, będzie dobrze. SK2

0: reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. Masz ochotę na kino, które wciągnie Cię na dobre? Zbieraj ekipę i wpadaj na maraton filmowy już 13 maja do Wojewódzkiego Domu Kultury przy Ściegiennego w Kielcach. Na dużym ekranie dwie kultowe produkcje. Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia i Dwie Wieże, czyli epicka historia, którą najlepiej przeżyć razem. Czeka na Ciebie również strefa relaksu, popcorn, bubble tea, pizza. Przy okazji sprawdzisz ofertę świętokrzyskich uczelni oraz projektu Dziś Uczę. Jutro student. 13 maja WDK, godzina 11, wstęp wolny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
5: Ja? Nie.
4: Jak to?
5: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
6: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
9: Weronika Wawrzyk, zaglądamy na kierackie ulice, bo na nich o tej porze dzieje się coraz więcej. Przypominam o utrudnieniach przy ulicy Łódzkiej. Od dziś sporo zmian czeka także przy ulicy Jesionowej. Tam na skrzyżowaniu z Zagnańską zmienia się kierunek jazdy z poszczególnych pasów. Nie jeździjcie więc na pamięć i stosujcie się do aktualnie postawionych tam znaków. Dziś wiatr w porywach do 11 metrów na sekundę, możliwe opady deszczu i miejscami gwałtowne burze.
10: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Ekonomiści uważają, że m.in. przez wojnę na Bliskim Wschodzie i wzrost cen ropy, inflacja może skoczyć w kolejnych miesiącach.
11: W ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
10: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. W tym roku stopy były obniżone raz w marcu. Argentyńskie służby epidemiologiczne próbują ustalić źródło zakażenia hantawirusem na Holenderii. Statku pasażerskim. Do tej pory potwierdzono 8 zakażeń, 3 osoby zmarły. Ponad 40 maturzystów marzenia o zdaniu egzaminu dojrzałości musi odłożyć na przyszły rok. Przepisy są jednoznaczne i restrykcyjne, tłumaczy szef CKE Robert Zakrzewski.
12: Egzamin może być unieważniony na podstawie tylko wniesienia telefonu komórkowego, czyli samo wniesienie powoduje unieważnienie egzaminu, nawet jeszcze nie korzystanie.
10: Maturalny maraton potrwa do 30 maja, a ogłoszenie wyników 8 lipca.

0: Rozwiążemy tę sprawę teraz raz na zawsze. Raz na zawsze należy rozwiązać, bo tutaj się ludzie śmieją, że to piramida finansowa jest, że te pieniądze z komunii, których nie zobaczyłeś nigdy, ze swojej komunii, odzyskujesz dopiero wtedy, jak masz własne dzieci. Nie?
1: I je posyłasz do komunii, tak jest, tak,
0: tak
1: jest.
0: No. Ale to tak nie działa. Tutaj przepisy są jasne, mamy wielki nagłówek w internecie. Do kogo należą pieniądze z komunii? Zazwyczaj decyzja o tym, co się dzieje z pieniędzmi z kopert podejmują rodzice, ale...
1: No właśnie, ale, tu jest to ale jest też artykuł 101, paragraf 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
0: Cytuj.
1: Cytuję, uwaga. Rodzice obowiązani są sprawować należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. No i teraz tak, są czynności zwykłego zarządu i te przekraczające zwykły zarząd.
0: Już wam tłumaczymy. Do czynności zwykłego zarządu zalicza się przede wszystkim bieżące drobne wydatki związane z korzystaniem z majątku dziecka lub jego utrzymaniem. I to może być na przykład naprawa rzeczy należącej do dziecka.
1: Tak
0: i na to możecie tę kasę z komunii wydawać. Na przykład naprawa aparatu dziecka, naprawa roweru dziecka, laptopa, którego ma dziecko, też jego naprawa może objąć,
1: czyli
0: wiesz, pieniążki z komunii. Na naprawę twojego laptopa, synek.
1: Ja tam nie chcę nic mówić, ale to można w takim razie podciągnąć pod coś takiego, czyli rodzice będą sobie mogli te pieniądze z komunii też przeznaczyć na podreperowanie zszarganych swoich nerwów.
0: Przez dziecko komunijne.
1: Tak.
2: SK2.

0: 12 minut zostało nam do godziny 8. Nie no, muszę wam to zagrać. Muszę wam to zagrać. Poczekajcie, bo wpadł telefon na 726-826-826.
1: Cześć, wpadłem właśnie na suchara. Może wam się przyda na antenie. To taki oto suchar dla kierowców. Czym jeździ kierowca, któremu jest zimno? Odpowiedź? W Golfie. Dzięki, Przemek, hej.
0: Cześć, Przemek. Dzięki, o to chodzi. Fajnych mamy słuchaczy. Tak. Trzeba się bawić.
2: A jak jest ciepło, to jeździ w polo.
0: No.

0: kojarzę te kocie ruchy z teledysku. Kojarzysz? Kocie
1: z
0: ruchy
1: tego teledysku?
0: Z Sarsy, no.
1: Ja muzyki słucham, a nie oglądam.
0: A, to ja teledysk miałem przed oczami. Bardzo, bardzo fajny powrót, bo to już trochę lat ten utwór ma. 5 minut zostało nam do 8. Oczywiście, że po 8 zagramy Wy Państwa Miasta.
1: I już można się zgłaszać. 7268 26 826. Messenger też odpalony. No to czekamy też na zgłoszenia przez Messengera. Tylko pamiętajcie, żeby na Messengerze zostawić numer do siebie, bo tam się nic nie pokazuje. No.
0: Dobra.
1: Co myślałeś i wymyśliłeś coś?
0: Co dolewacie do soczku?
1: Do jakiego soczku?
0: Do soczku. Co dolewacie do soczku? Takie dziwne pytanie. Może ktoś kreatywnie odpowie, jak coś wyobraźnia mu się uruchomi. Co dolewacie do soczku?
1: Okej. Okay.
0: Takie pytanie do zgłoszenia do Państw Miast dzisiaj.
1: Okej.
0: Okay. 7268 26 826. Zgłaszamy się SMS-owo albo poprzez Messengera. Tam zostawiamy swój numer telefonu. Jeśli chcecie zagrać, odpowiadacie na pytanie, co dolewacie do soczku. Prezent marzeń o wartości 500 zł.
1: Kurczaka.
0: Tak, do zgarnięcia na przykład.

0: której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
5: I po reklamie.
6: Weronika Wawrzyk, ruch na kieleckich ulicach cały czas jest zwiększony, cały czas kierowcom przyda się trochę cierpliwości, zwłaszcza przy ulicy Tarnowskiej, Alei Dziewięciu Wieków Kielc, ulicy Ściegiennego, Wapiennikowej czy też Zagnańskiej i 1 maja. Na termometrach w Kielcach już w tej chwili 15 stopni, w ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 21. Sporo słońca się zapowiada, więc dzień jednak nie będzie tak najgorszy, jak wcześniej myślano.
7: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eskin 2. Zagrożenie w przestrzeni powietrznej Łotwy zostało zażegnane, poinformowało przed chwilą tamtejsze wojsko. Wszystko po tym, jak na Łotwie rozbiły się dwa drony, które wleciały z Rosji. W swoim komunikacie armia podkreśliła, że dowództwo podjęło decyzję o wzmocnieniu sił obrony przeciwlotniczej na wschodzie kraju, przy granicach z Rosją i Białorusią. Tamtejsze dowództwo zaznaczyło, że dopóki trwa rosyjska agresja na Ukrainę, powtórzenie się takich incydentów wciąż jest możliwe. Sądowy finał sprawy, która wstrząsnęła Polską, jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Więcej na ten temat Rafał Różycki.
8: Magdalena B., matka Kamilka, została skazana na 16 lat więzienia za pomocnictwo, znęcanie się i nieudzielenie pomocy dziecku. Surowszą karę, 25 lat pozbawienia wolności, otrzymał ojczym, Dawid B. Sąd uznał go za winnego znęcania się nad Kamilem i innymi dziećmi, choć prokuratura oskarżała go o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.
9: Zapoznamy się z motywami, jakie przyświecały sądowi w takim rozstrzygnięciu i podejmiemy decyzję co do wywiedzenia ewentualnie apelacji.
8: Mówi Monika Ryszkiewicz-Jakubowska z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Zaskarżenie tego wyroku zapowiedziała już siostra skatowanego 8-latka.
7: A przypomnijmy, Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Prezydent z własnym projektem ustawy o kryptoaktywach. Projekt trafił już do Sejmu. Szef kancelarii Karola Nawrockiego, Zbigniew Bogucki, przekonuje.
10: Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta. Zresztą ona jest wyciągnięta nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o rynek kryptoaktywów.
7: A projekt skupia się na ochronie konsumentów i inwestorów, nadzorze państwa nad rynkiem kryptoaktywów i zabezpieczeniu praw przedsiębiorców.
11: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
12: SK2 Sport.
7: Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę podczas turnieju WTA 1000 w Rzymie. Grę zacznie od drugiej rundy, a w niej zmierzy się z Katie McNally. Świątek do tej pory grała z Amerykanką dwukrotnie i oba spotkania wygrała. Na kort wyjdą prawdopodobnie w piątek. Legia z numerem 1 w playoffach Orlen Basket Ligi. Koszykarze mistrza Polski po zwycięstwie z Kingiem Szczecin 88-84 po dogrywce zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli.
11: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
13: 3 minuty po 8, to jest czwartek, to jest 7 maja, to jest Radio SK2, to jest on i ja i on.
5: dzień hasła dzisiaj i powiem wam szczerze, że to mnie naszła taka nostalgia, bo ten czas tak szybko zapiernicza. Ja już jestem w takim wieku, wyobraźcie
13: nie
5: sobie.
13: Nie mów tak brzydko, bo wiem, że twoje hasło to te 4 litery.
14: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
13: Czy nie mam racji?
5: Nie masz racji. Nie. Ja jestem już w takim wieku, że klikam zresetuj hasło, nawet nie próbując go sobie przypomnieć.
13: No ale naprawdę. To wiadomo, że 1, 2, 3.
5: Albo 3, 2, 1.
13: Albo 3, 2, 1.

0: Ten utwór to towar eksportowy, wygrał przecież Eurowizję Junior, nie? Mm. To nasza Roxy, węgiel młoda, zdolna, wciąż utalentowana. 9 minut po 8.
1: Roxy stać, więc pewnie jakby chciała pojechać autobusem, to by ją było stać na bilet.
0: Na prawda? Cały autobus by ją było stać, pewnie powiem tak. Więcej. No.
1: Na całą komunikację miejską, no. Na przykład jak w Przasnyszu.
0: Nie to co tego typa z Warszawy, co jest najbardziej zadłużonym pasażerem w stolicy. 69 tysięcy złotych długu, ponad 69 tysięcy złotych długu, na jego koncie znajduje się 125 wystawionych wezwań za jazdę bez biletu.
1: I teraz coś pewnie się zapytacie, jakiego trzeba mieć pecha, jak dużo trzeba jeździć komunikacją, żeby dostać 125 mandatów. No to mnie osobiście na przykład wydaje się, że należy nielegalnie zamieszkać w autobusie lub tramwaju, żeby no, osiągnąć taki wynik, innego wyjścia nie ma.
0: Znam typ takiego mieszkańca autobusu bądź tramwaju, ale bardziej autobusu. To ten typ, co zarówno on jedzie autobusem, jak i autobus jedzie nim. SK2.

0: Marzyć to sobie można, ale jak jest prezent marzeń, to marzenia nabierają innego wymiaru.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zagra Marian z Damianem. Dzień dobry panowie, czy dobrze wszystko słychać?
3: Dzień dobry.
4: Tak, bardzo dobrze słychać.
0: Bardzo dobrze słychać. Mam nadzieję, że was też będzie tak dobrze słychać, jak my was dobrze słyszymy, czy coś takiego.
5: No, nieważne.
0: Zasady chciałem szybko przypomnieć naszej zabawy na początku, jak zawsze. Z koła, kręcąc w prawo i w lewo, to od was zależy, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak, jasne.
0: Dobrze, Marian zacznie.
5: Marian, w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
5: Brawo. Punkt, poszło.
0: Poszło.
5: I się zatrzymało już.
0: No. Prawie Joker, ale nie.
5: Co to jest?
0: Więc blisko Jokera jest litera A. Znaczy blisko Jokera też jest FG, jest MN, jest ST, ale tobie akurat się zatrzymało przy tym Jokerze, to jest koło A.
5: Pierwsza litera alfabetu,
0: litera A, 20 sekund. Marianie, uwaga.
5: Państwo.
4: Austria.
5: Miasto.
4: Amsterdam.
5: Znana postać.
4: Arboleda.
5: Roślina.
4: Agawa.
5: Kolor.
4: Akacjowy.
5: Zawód.
4: Adwokat.
5: Samochód.
4: Audi.
5: Imię.
4: No, Anna.
0: Imię już będzie, imię już będzie po czasie. No dobrze, znowu podliczanko. Teraz tak, kolor akacjowy, arboleda, to chodzi o piłkarza, nie?
4: Mhm. Tak, oczywiście.
0: Tak, dobra, agawa, okej, akacjowy kolor jest?
5: Tak, to jest taka bardzo jasna barwa.
0: Zieleń czy brąz to jest?
5: Ty taki, jak masz miód akacjowy.
0: A, prawda?
5: Słomkowa barwa, często niemal przezroczysta, wpadająca w delikatny żółć.
4: Tym razem nie supermarket budowlany.
0: Dobra. Siedem punktów,
5: tak? Tak, jest.
0: Siedem. No. Marianie, masz 7, Damianie 7 do przebicia. W prawo, w lewo?
3: W prawo?
0: W prawo, tak?
3: Tak.
0: Żeby nie było, że zakręciłem ci w lewo, a ty chciałeś w prawo, nie?
5: Tak.
3: No.
0: Bo ja żąbek tu świadkiem. Ja zawsze kontroluję żąbka, a żąbek kontroluje mnie, tak to działa w dwie strony. Powiedz, co się ładnie żąbku wylosowało, bo mnie to bardzo cieszy, bo chciałem za pierwszym razem tak trafić, żebyś ty trafił, ale teraz się udało.
5: Tak, klauna wylosowałeś, czyli Jokera. Proszę bardzo, sam sobie wybierz literkę.
0: Nie możesz powtórzyć litery Mariana, czyli nie może być A. Jak? Jeszcze raz?
3: B jak baran.
5: Ojej, strasznie się bało.
0: Jeszcze raz.
3: B jak baran.
0: A, druga litera. Druga litera alfabetu.
5: Głośno 20 i wyraźnie.
0: Sekund, uwaga państwo.
3: Belgia.
0: Jeszcze raz?
3: Belgia.
0: Miasto.
3: Kuk.
0: Tytuł filmu.
3: Batman.
0: Imię.
3: Bartek.
0: Roślina.
3: Beratek.
0: Potrawa.
3: Bigoś.
0: Zawód. No zawód.
5: No weź, ale.
0: No barman na przykład.
3: Ojej.
0: No.
3: Ojej.
0: A liczyłeś?
5: Liczyłeś właśnie.
3: Nie wiem, tak myślę, że mniej.
0: Znaczy no mniej, to już ci powiem, ale jeszcze miasto.
5: Miasto Bóg, tak?
3: Bóg.
0: A to rzeka jest. Jest takie miasto też?
5: Tak.
0: Naprawdę?
5: Tak.
0: Jest?
5: Tak.
0: Nie wiesz?
5: Na wysokościach, proszę bardzo, jest. Gdzie ten Bóg leży? Bóg leży w Wielkopolsce, no.
3: W Poznaniu, gdzieś koło Poznania, nie?
0: No, miasto? Tak,
5: tak. Miasto.
0: Miasto.
5: Przez K. Okay.
0: Można mieszkać w Bogu?
5: W boku. Z boku można mieszkać, w boku, no.
0: A, w boku, dobrze.
5: 1, 2, 3, 4,
0: no to
5: 5,
0: i tak, choćbyś był 6. drugi w kulach, Damianie, to by nic nie dało. To by nic nie dało, bo jest 6, a Marian miał 7, więc Marian... Prezent marzeń wartości 500 jest twój.
4: Cieszę się niezmiernie, dziękuję.
0: My się
4: pozdrawiamy przeciwnika i nie sprawił mi zawodu.
0: Okay. My też pozdrawiamy. Damianie, do ciebie nagrody pocieszenia lecą.
3: Dziękuję.
5: Damian, weekend idzie, ty weź się wybierz gdzieś w miasto do jakiegoś baru albo coś, zobacz kto tam pracuje.
0: Do Bugu.
5: Do Buku. Do baru, do Buku.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Jutro po 8 też gramy.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w

0: Witamy tu, po drugiej stronie radioodbiornika. Dobrze, że wy tam. Warius Manx, 25 minut po 8. Dobrze, że popadało, bo w wielu miejscach dość solidnie nawet popadało, ale to nie zmienia faktu i prawdziwe są w sumie te nagłówki w internecie. Susza zaczęła rządzić w Polsce, chociaż jeszcze nie było nawet lata. Taki na przykład nagłówek.
1: Znaczy, mnie to osobiście dotknęło, bo tak, rzeczywiście u mnie też. Źródełko wyschło, a jeszcze nie było nawet końca miesiąca.

0: Rádia. Majówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja. Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
16: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chipsy Lays. Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
24: I po reklamie.
25: Coraz bliżej do godziny 9, więc ruch na kieleckich ulicach też zaczyna nam się już stabilizować. Ostatnie utrudnienia. Jeszcze sporo dzieje się przy rondzie w Cedzynie, przy ulicy 1 Maja, Zagnańskiej, Krakowskiej, czy też przy ulicy Żytniej. Sprawdzamy też, co tam na termometrach w tej chwili w Kielcach wiatr. W porywach do 2 metrów na sekundę, na termometrach 16 stopni i w ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 21 kresek.
26: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Obszar pożaru jest pod kontrolą. Dobra wiadomość jest taka, że dziś ma padać deszcz. To nowe informacje z powiatu biłgorajskiego. Przekazał je będący na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński.
27: Po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy takimi umiarkowanymi optymistami.
26: Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców. Jak mówią służby, niepokoi jedynie spodziewany silniejszy wiatr. Na miejscu nadal pracuje niemal 500 strażaków. Prawie 1500 zabezpieczonych telefonów, pendrive'ów i innych nośników, a na nich około 330 tysięcy plików z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystanie dzieci. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 123 osoby. 47 z nich decyzją sądu trafiło do aresztu. Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowo-wschodniej Polsce. Alert pierwszego stopnia obejmuje województwa lubelskie, małopolskie i podkarpackie, a także części świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenie obowiązuje od 14 do jutrzejszego poranka.

0: Dwa dni, nie, dwa dni to zdecydowanie więcej dni. 365 razy 25. To ile by było?
1: 365 razy.
0: Ale w kolumnie tak szybko nie obliczysz. Nie, to na kalkulatorze musiał być. Szybko!
1: Cześć!
0: Bo musi do wybrzmienia.
1: Powiedz coś ciekawego.
0: 365 razy 25. Szybko!
1: 1 700 925.
0: Dni temu. Kącik odkurzający.
1: Jej.
0: Przenosimy się w czasie do 7 maja 2001 roku. Wojskowa prokuratura garnizonowa w Szczecinie wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie zarzutu przemytu alkoholu do Polski na okrętach 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Sprawę 7 maja właśnie 2001 roku opisywał dziennik Rzeczpospolita.
1: Na okrętach 8 Flotylli Obrony Wybrzeża powracających z rejsu do Niemiec przemycano do kraju ogromne ilości alkoholu. Procederem miała kierować kadra oficerska, pisała gazeta.
0: O, czyli statki toną nie tylko w wodzie.
1: No tak, te akurat tonęły w alkoholu.

0: To trzeba gdzieś wyjechać, jak zabraknie tchu. Szymon Wydra w Radiu SK2.
1: To może do sanatorium, proszę bardzo. Jeszcze przed pandemią na wyjazd do sanatorium czekało się nawet 3 lata. Dzisiaj w niektórych województwach ten czas skrócił się do zaledwie kilku miesięcy i taki jest wielki nagłówek, proszę bardzo, sanatorium z NFZ prawie bez czekania.
0: Nie no, jak na NFZ?
1: Tak.
0: 3 miesiące to nie prawie bez czekania. To jest po prostu bez czekania. 3 miesiące.

0: my musimy spadać, bo Kasia już tu nam chucha. Za plecami żona chce zagrać jeden po drugim bez reklam, czy jakoś tak to było, nie?
1: Czujesz konkurencję na plecach, czujesz, no właśnie.
0: Troszeczkę tak.
1: Posłuchajcie, dzisiaj 7 maja, czyli dzień hasła i taki dzień hasła dzisiaj świętowaliśmy w Radiu SK2. Mamy jeszcze messenger od Kuby.
2: Cześć, dzień dobry. Tak mi się przypomniało, jakie ustawiłem hasło w byłej pracy, gdzie aż dzwonili do mnie, żebym im podał. Podpowiedź do hasła to była znana postać wraz z adresem z filmu Jak rozpętałem drugą wojnę światową, czyli Grzegorz Brzęszczykiniewicz, powiat Chrzęszczorzewoszyce, gmina Łękołody.
1: No to jak takim to hasło podałeś, to ja idę o zakład, że firma już nie istnieje. SK2

0: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
16: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Na termometrach w Kielcach już w tej chwili 18 stopni i w ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 21 kresek. Wiatr momentami będzie wzrastał do 9 metrów na sekundę. Sprawdzamy też szybciutko prognozy na weekend. Według specjalistów jutro w Kielcach 17 stopni, w sobotę 16, w niedzielę będzie najcieplej, ponieważ 19 stopni, w przyszłym tygodniu też taka mieszanka.
17: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Cały obszar pożaru jest już pod kontrolą, zapewnił szef resortu spraw wewnętrznych na porannej konferencji prasowej. Chodzi o walkę z żywiołem na terenie Puszczy Solskiej niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Jak wcześniej informowaliśmy, pożarem objętych było blisko 500 hektarów lasu. Najnowsze informacje z tego miejsca zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun.
18: Zaczął padać deszcz, który przybiera na intensywności, a to gigantyczna naturalna pomoc dla strażaków. Służby nie przestają jednak działać i robią wszystko, by przygotować się na wypadek zmiany pogody na bardziej wietrzną.
19: To jest kwestia zabezpieczenia, rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru na wschód.
18: Powiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. W lasach Puszczy Solskiej kilkuset strażaków nadal przelewa więc wodą spaloną w wielu miejscach ściółkę.
20: Ogromna praca wykonana, bardzo optymistycznie patrzymy właśnie ze względu na atmosferę, napadający deszcz na kolejne godziny i kolejny czas.
18: Mówił komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Przez ostatnie dwa dni akcji na pogorzelisko zrzucono też ponad 600 ton wody z samolotów i śmigłowców gaśniczych.
17: Grozi mu od 5 do 20 lat więzienia. Właśnie przed sądem rusza proces 26-letniego kierowcy BMW, który w sylwestrową noc zabił 37-letnią Anitę. Ten wypadek wstrząsnął krajem. Kierowca miał 2 promile i uciekł. Prokurator nie ma wątpliwości co do winy 26-latka.
21: Biegły z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych wskazał, iż do zaistnienia zdarzenia przyczynił się wyłącznie kierujący pojazdem marki BMW. Naruszył zakaz prowadzenia pojazdu. W stanie nieczciwości prowadził pojazd z naruszeniem zasad ostrożności. Nie zachował szczególnej ostrożności podczas się do skrzyżowania. Po potrąceniu mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia.
17: mówił Maciej Malar z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. 26-latek przyznał się do winy. Przed sądem stanie też pasażerka BMW, która była również pijana. Odpowie za nieudzielenie pomocy poszkodowanej. Jej grozi do 3 lat więzienia. Na co dzień niedostępne, ale w tym wyjątkowym czasie otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. Ponad 100 wrocławskich instytucji szykuje specjalne atrakcje w noc muzeów.
13: Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy.
17: Wylicza Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, a noc muzeów już 16 maja.
14: SK2 News, Kielce. Weronika Wawrzyk, zapraszam. Nocne warsztaty mediacyjne, pokazy technik kryminalistycznych i spotkania z ekspertami. Sąd Okręgowy w Kielcach zaprasza na Noc Otwartych Sądów 22 maja. Start o 17, wstęp dla wszystkich mieszkańców jest wolny. Sezon na szczupaka wystartował. Od 1 maja znów można łowić tego drapieżnika. Wędkarze już ruszyli.
22: My osobiście nie zabieramy ryb do domu.
23: Szczupak to no, tam, gdzie jest mała rybka, to jest też szczupak.
14: To był Konrad i Asia z koła PZW Starachowice.
24: 9:02, 100% polskich hitów gramy wam w Radio SK2. Czwartek to już taki mały piątek, więc mam nadzieję, że rozłożycie energię tak, by dziś się nie wymęczyć. To na takie lekkie podejście pod weekend. W tej godzinie zagram wam zespół Baim, a także Mafię, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: sobie wam męskie granie orkiestra. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK. 2:19 minut po godzinie 9. Mamy pytanie dosyć kontrowersyjne być może. Jak tam wasze trawniki się mają? Bo w Katowicach mają sprawdzoną metodę, którą być może zauważycie i w tym roku, przechadzając się na przykład obok Spodka. Na trawnikach zamiast kosiarek pracują, uwaga, owce kameruńskie, które w naturalny sposób koszą trawę. Także odwiedzając Katowice w te wakacje możecie śmiało opowiadać znajomym, że był tam pełen wypas.
1: SK2.

0: My w polskiej muzyce nigdy nie mówimy dość. Zespół ONA, kiedy powiem sobie dość, gramy wam w Radiu SK2. Gramy wam tylko najlepsze polskie hity, i te rockowe, i też te bardziej popowe. Artur Gadowski i Cyrko. Ich usłyszymy jeszcze przed godziną 10. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Autopromocja. Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
1: I wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Majówka sama się nie zrobi, ale my mamy na nią świetny przepis. W sobotę 9 maja zapraszamy na festyn majówkowy przy sklepie Stołem Franek. Ulica Żeromskiego 30A w Świętej Katarzynie. Od 10 do 16. Czeka darmowa pompowana zjeżdżalnia, dekorowanie ciastka w piecu polowym, pachnące wypieki, które będzie można własnoręcznie przygotować. Rogaliki, obwarzanki i chałki. Z grilla kaszanka z kiszoną kapustą, kiełbasa, pierogi, bigos i prawdziwa pajda ze smalcem. Festyn majówkowy przy sklepie Stołem Franek. Ulica Żeromskiego 30A w Świętej Katarzynie. Czekamy na ciebie.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.

0: to już podbramkowa sytuacja, jak pisze się wypracowanie na maturze i nagle w głowie pojawia się właśnie ten tekst, że wszystko w ogóle jedno, że źle. Człowiek ma ochotę skreślić i zacząć od nowa, a może właśnie lepiej nie być dla siebie aż tak surowym i może wyjdzie z tego coś dobrego. Taki filozof mi się włączył z rana. Zespół LOR gramy wam tuż przed godziną 10 w Radiu SK A2. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
1: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik, opakowanie 200 gramów, 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
6: Codziennie.
7: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Masz ochotę na kino, które wciągnie Cię na dobre? Zbieraj ekipę i wpadaj na maraton filmowy już 13 maja do Wojewódzkiego Domu Kultury przy Ściegiennego w Kielcach. Na dużym ekranie dwie kultowe produkcje. Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia i Dwie Wieże, czyli epicka historia, którą najlepiej przeżyć razem. Czeka na Ciebie również strefa relaksu, popcorn, bubble tea, pizza. Przy okazji sprawdzisz ofertę świętokrzyskich uczelni oraz projektu Dziś Uczeń, Jutro Student. 13 maja, WDK, godzina 11, wstęp wolny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
1: I po reklamie.
9: Weronika Wawrzyczek, pora zajrzeć na kieleckie ulice. Ruch w tym momencie uspokoił się już w całym centrum, ale momentami utrudnienia jeszcze przy ulicy Jesionowej czy też Łódzkiej, to w związku z remontami, które w tamtych częściach Kielc się odbywają. Na termometrach w Kielcach dziś maksymalnie 21 stopni. Dzień zapowiada się raczej przyjemnie. Momentami mogą pojawić się mocniejsze porywy wiatru, ale mam nadzieję, że jednak aura będzie Wam dziś sprzyjać.
0: Jest 10, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Potężne uderzenie w siatkę pedofilską w Polsce. W czasie operacji, za którą odpowiadało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, zabezpieczono 1,5 tysiąca nośników zawierających pliki z treściami o charakterze pedofilskim. O szczegółach mówi Michał Pietraszko.
10: W trakcie trwających działań funkcjonariusze zatrzymali 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat. Policjanci CBZC zatrzymali 19-latka, który, jak wynika ze wstępnych ustaleń, utrwalał treści pornograficzne z udziałem swojej małoletniej siostry przyrodni. Kolejnych dwóch zatrzymanych mężczyzn miało zamontowane w swoich domach urządzenia monitorujące i kamerki, przy pomocy których nagrywali bliskich w trakcie czynności intymnych.
0: Spośród zatrzymanych zarzuty karne usłyszało 95 osób, 47 zostało aresztowanych. Pierwsze nadleśnictwo w Polsce wprowadziło zakaz wstępu do lasów. To efekt utrzymywania się przez ponad 5 dni trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia
3: zdarzenia pożarowego. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, o które nadleśnictwo chodzi?
6: O nadleśnictwo Zwierzyniec na Lubelszczyźnie, niedaleko miejsca, gdzie doszło do dramatycznego pożaru. Niemal w całej Polsce w lasach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki o godzinie 9 wynosi mniej niż 10%. To mniej niż kartka papieru.
11: Przez kolejne 3 miesiące powinno padać 2 razy więcej niż zazwyczaj, żeby móc to uzupełnić.
6: Tłumaczy mi hydrogeolog dr Sylwester Krasiński. Od początku roku w całej Polsce w lasach wybuchło 3306 pożarów, z czego tylko 904 w lasach państwowych.
3: Nowe zasady na porodówkach. W życie weszły zmiany dotyczące opieki nad rodzącymi. Większy nacisk położono na naturalny przebieg porodu i wczesną opiekę nad noworodkiem. Nowością jest też lepszy dostęp do farmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
12: Każda placówka będzie zobowiązana zapewnić co najmniej jedną taką metodę. Joanna Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku mówi, że zmiany akurat w tym punkcie powinny iść dalej i gwarantować każdej pacjentce dostęp do najskuteczniejszej metody łagodzenia bólu, jakim jest znieczulenie zewnątrzoponowe.
13: Znieczulenie regionalne, zewnątrzoponowe czy podpajęczynówkowe, każda kobieta rodząca powinna mieć do niego dostęp.
12: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podkreśla, że istnieje wiele metod uśmierzania bólu, a wybór konkretnej zależy od danej placówki.
3: Nowe przepisy dają też kobietom możliwość konsultacji metody znieczulenia.
1: SK2 News, Kielce.
9: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Poważny pożar w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. 7 zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem, który objął poddasze i dach domu przy ulicy Sandomierskiej.
14: W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana, która została ewakuowana przy użyciu drabiny przestawnej przez ratowników pracujących na miejscu.
9: Mówi Rafał Letkiewicz ze Straży w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ze względu na bezpieczeństwo wyprowadzono też mieszkańców sąsiednich budynków. Remont na Jesionowej obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę.
0: Wraca ten temat suszy co roku i mam wrażenie, że co roku coraz wcześniej. Tutaj Radio SK2, u nas za to Wielka Woda, czyli hit od Maryli Rodowicz w tej godzinie najlepszych polskich hitów. Będzie też kolejny z 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Wielka woda. Wersja klasyczna, a podpowiem, że jest jeszcze wersja odświeżona, nowa, w wykonaniu Maryli Rodowicz i Dawida Kwiatkowskiego. Polecam, jak ktoś nie zna. A jaki hit na maj zaproponuje nam dzisiaj Michał Hanczak?

0: Słuchajmy.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Muszę wam się do czegoś przyznać, trochę was okłamałem, bo na początku tego tygodnia i przez cały czas mówię o tym, że gram 5 hitów na piątkę o maju, szukam tego maja w tekstach piosenek i tak dalej. Michał Hanczak, witam ponownie. No niestety nie jest to do końca prawda, że wszystkie piosenki, które wam zagram, ten maj mają, bo piosenka, którą usłyszycie za chwilę, niby ten maj w tekście ma, ale tak naprawdę go nie ma. A o jakiej piosence mówię? O wielkim hicie zespołu Bratanki. W kinie w Lublinie Kochaj mnie. Jak leci dalej ten tekst? Za chwilę wam opowiem. I skąd to całe zamieszanie? Najpierw dwa słowa o samej historii. To oczywiście hit z początku lat 2000, kiedy zespół Bratanki podbijał listy hitów. Czerwone korale były już za nimi, a w kinie w Lublinie Kochaj mnie to jest piosenka, która ukazała się na kolejnym krążku pod tytułem Patataj. W dodatku zespół wykonał tę piosenkę na festiwalu w Opolu w konkursie premier i zdobył tam nagrodę jury. Zanim jeszcze zagram tę piosenkę i wybierzemy się w tę podróż do kina do Lublina i do różnych innych miast, to rozszyfruję jeszcze jeden wers, który bardzo często śpiewany jest przez wiele osób źle. Bo wiele osób słyszy w tej piosence w maju w tramwaju kochaj mnie, a tam wcale żadnego maja nie ma. Tam jest inna miejscowość. Kłaj. Kłaju, w tramwaju, kochaj mnie. Wsłuchajcie się w ten tekst. Kłaj to jest wieś w Małopolsce, która w dodatku rzeczywiście ma tramwaj, który nie jeździ, który po prostu sobie stoi i przy którym można zrobić sobie zdjęcie. Albo po prostu się przy nim zakochać, o czym za chwilę też usłyszycie. Dodatkowo, jeżeli znacie tekst albo odpalicie go sobie w internecie, to polecam śpiewanie razem z Halinką Mlynkową tego tekstu, bo to jest naprawdę niezłe ćwiczenie na dykcję.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Tu Radio SK2, to Halina Frąckowiak w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Gramy wam po polsku w Radio SK2. No właśnie, pogoda dla bogaczy, tak pani Halina śpiewała. A wy, jeśli macie możliwość zaopatrzyć się dzisiaj w parasolki czy kalosze, to dobrze by było to uczynić, bo synoptycy ostrzegają przed burzami, które dziś mają się pojawić w południowej i wschodniej Polsce. Synoptycy też wspominają, że grad też może gdzieniegdzie spaść. No, pogoda taka, że najlepiej się schować pod dach i przy okazji włączyć najlepsze polskie hity w Radiu SK2.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów. W hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia?
12: W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł.
13: Wyjdzie taniej niż w domu. Dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania.
14: Park trampolin mówisz?
15: Happy Jumper?
16: Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl.
17: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
18: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
19: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl, to się opłaca.
21: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
22: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marché super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
24: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
27: I po reklamie.

0: Bardzo lubimy wam grać polskie hity, o których prawdopodobnie zdążyliście już zapomnieć, a dopiero my w dziesiątce najlepszych polskich hitów odświeżamy wam tę pamięć. Kto nie pamięta, co to za pan, to już przypominam. Maciej Silski, czyli zwycięzca czwartej edycji programu Idol. To był rok 2005, czyli dawno, gdy umiera dzień. Gramy wam w Radiu SK2. Pamięć poćwiczona, to teraz czas na tu i teraz. Newsy punktualnie o 11.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: A ty masz marzysz o zawodowym sukcesie?
10: Ja? Nie.
9: Jak to?
10: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: Zaplanuj wymianę opon w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Oferujemy wymianę opon i kół, wulkanizację, prostowanie i wyważanie felg i kół, pompowanie kół azotem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 8 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92. Zapraszamy również do naszej stacji diagnostycznej oraz stacji paliw.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W Fly Sky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. Fly Sky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. Fly Sky, skacz, wspinaj się, baw!
14: I po reklamie.
0: Weronika Wawrzyk, na termometrach w Kielcach dziś całkiem przyjemnie w tej chwili w mieście 19 stopni i w ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 20 kresek. Według speców od pogody wieczorem może popadać, więc lepiej pamiętać o parasolu. Kierowcom z kolei przypominam o utrudnieniach, które niestety czekają na was przy ulicy Łódzkiej, to w związku z budową trasy S74. Małe zamieszanie również przy ulicy Jesionowej. Cierpliwości.
15: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Prokurator generalny Waldemar Żurek chce uchylenia immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Wniosek prokuratora o wyrażenie przez Parlament Europejski zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej przekazał przewodniczącej Europarlamentu. Chodzi o 2 przestępstwa skarbowe, których miał dopuścić się Obajtek. Lubelszczyzna czeka na deszcz, a boi się silnego wiatru. Sytuacja na pogorzelisku w lesie w powiecie biłgorajskim stabilizuje się. Strażacy opanowali obszar pożaru. wieczoru, a spodziewany deszcz ma ułatwić dogaszanie ognia, mówi Marcin Kierwiński, minister MSWiA.
14: Obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają takiej stałej interwencji strażaków, natomiast ten obszar geograficzny jest opanowany.
15: W nocy z ogniem walczyło ponad 600 osób, mówi Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
16: W nocy wykonaliśmy ogromną pracę, pracowało 440 strażaków, a sumarycznie wszystkich osób zaangażowanych ponad 600, 106 zastępów, dojechały nam nowe siły i środki z całej Polski.
15: Dziś od rana w akcji znów są śmigłowce. Według wstępnych szacunków spłonęło prawie 300 hektarów lasu. Służby pozostają w pełnej gotowości, ponieważ między godziną 12 a 18 spodziewane są większe porywy wiatru. Dwoje dzieci rannych w zderzeniu busa z autokarem to w Radkowie koło Kłodzka na Dolnym Śląsku. Dziś rano doszło tam do wypadku z udziałem dwóch pojazdów przewożących uczniów.
17: Bus przewożący dzieci do szkoły zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autokarem. W busie znajdowało się 8 dzieci. Natomiast w autokarze 58 dzieci. W wyniku tego zdarzenia dwójka dzieci doznała lekkich obrażeń. Dzieci zostały przetransportowane do szpitala.
15: Informuje Tomasz Fonfara z policji w Kłodzku. Droga jest zablokowana, a ruch poprowadzono objazdami. Narodowy przewoźnik zabierze do kolejnego amerykańskiego miasta. Lot zainaugurował bezpośrednie połączenia z Warszawy do San Francisco. Nowa transatlantycka trasa będzie realizowana w sezonie letnim z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo.
18: Łączymy Warszawę z Doliną Krzemową, Polskę, 20. gospodarkę świata, z miejscem, które jest globalnym centrum innowacji.
15: Zaznacza prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Michał Fioł. San Francisco to 6. miasto dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
19: K2 News, Kielce.
20: Weronika Wawrzyk, tym razem mamy propozycję dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co będą robić w ten weekend. Otóż cyrk Korona będzie dla Was stacjonował przy Alei Legionów na parkingu stadionu. Jeśli macie ochotę zobaczyć to niesamowite cyrkowe show, to koniecznie piszcie do nas na kielce@sk.pl, no i zgarnijcie bezpłatne wejściówki. Oprócz tego warto sprawdzać również, co dzieje się w kieleckich kinach. Na ekranach m.in. druga część kultowej komedii Diabeł ubiera się u Prady. Przyjemnego dnia, do usłyszenia.
21: Znamy San Francisco, bo jak wiadomo, wcześniej było tam ściernisko. Jest to fakt historyczny, potwierdzony przez braci Golec. Tutaj Radio SK2, przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 3 minuty po 11:00.

0: już niczym.
1: Poparzeń słonecznych absolutnie nie życzymy na mazurskiej majówce, ale ładnej opalenizny już tak. Poparzeni kawą 3 muzycznie za nami, a majówkowo-mazurska ekipa Radia SK2 powiększa się każdego dnia. Wczoraj do tej wspaniałej grupy dołączył Kuba, który był wyjątkowym pechowcem, jak sam mówił, bo zawsze coś od wyjazdu i odpoczynku go odciągało.
2: Jak nie choroba dziecka, to musiałem zostawać w pracy, bo nie będę ukrywał, jak się ma trochę wolnego czasu, to wszyscy Polacy wtedy wiedzą, co robimy, czyli robimy jakiś remont.
1: No ale teraz się udało, pobyt w luksusowym hotelu tuż nad Jeziorem Mikołajskim. Mistrz grilla do dyspozycji, świeże mazurskie powietrze. To właśnie jest mazurska majówka z Radiem SK2. Mamy jeszcze 2 miejsca, słuchajcie. Zgłoszenia przyjmujemy nadal na sk2.pl, a kolejnego słuchacza wysyłamy już dziś po godzinie 13.

0: Spontanie. Michał Szczygieł, Radio SK2 i wy też spontanicznie możecie zajrzeć na sk2.pl i zerknąć w propozycje, które dzięki waszym głosom dostaną się do notowania gorącej polskiej dwudziestki. Mamy tam nowość od Maćka, Skiby i Bledki. Jest też nowy Mata. Być może dzięki waszym plusikom. To ich usłyszymy w notowaniu. Gorąca polska dwudziestka w każdy piątek po godzinie 18.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
4: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
5: Mazurska majówka SK2.
6: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
7: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
8: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
9: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
10: Autopromocja. Reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga out.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
21: I po reklamie.

0: Jeśli komuś przyszłoby na myśl, żeby stworzyć takie zestawienie największych polskich hitów o miłości, no to wydaje mi się, że Wielka Miłość zdecydowanie byłaby na podium. Nie wiem, na którym stopniu podium, bo konkurencja naprawdę jest wielka, ale jednak. Seweryn Krajewski i jego romantyczna dusza. Tu Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: I po reklamie.
0: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Południe w Kielcach przyniosło nam dzisiaj zaledwie 20 stopni i w ciągu dnia ta temperatura niestety raczej wyżej nie podskoczy. Wieczorem prognozowane są opady deszczu, które niestety w prognozach widać też w piątek. I tradycyjnie zajrzymy jeszcze na kieleckie ulice. Tutaj ruch zwiększa się momentami przy ulicy Jesionowej, Krakowskiej, ale również przy ulicy Wapiennikowej i Alei Dziewięciu Wieków Kielc. Do usłyszenia.
10: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek w tej sprawie. O szczegółach Mateusz Chłystun. Powiedz, na jakie dokładnie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w tym referendum?
11: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
12: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
11: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
12: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
11: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
10: Mateusz Chłystun, dziękuję. Pożar magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Płoną akumulatory znajdujące się w około 18-tonowym kontenerze. To ponad 107 tysięcy ogniw. Ratownicy ewakuowali ponad 60 osób z terenu zakładu i pobliskich budynków.
13: Nasze działania skoncentrują się teraz na ograniczeniu rozwoju tego pożaru, zapewnieniu oczywiście bezpieczeństwa mieszkańcom i ratownikom, schładzaniu baterii.
10: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu działa ponad 20 strażackich zastępów. Ustawa o Krajowym Rejestrze Psów i Kotów poparta przez Senat. Chodzi o obowiązek czipowania i rejestracji psów i kotów w elektronicznym systemie. Celem ustawy jest ograniczenie bezdomności zwierząt i zmniejszenie rosnących kosztów utrzymania schronisk.
14: SK2.
1: Polska 2 News, Kielce.
0: Weronika Wawrzyk, tym razem przychodzę do Was z propozycją niesamowitej studenckiej imprezy. Otóż Politechnika Świętokrzyska szykuje prawdziwy muzyczny Armagedon. Już 15 maja na kieleckiej kadzielni pojawi się Kizo, Fagata, Kac Bałagan i Kacperczyk. No i oczywiście mamy dla Was darmowe wejściówki. Piszcie po nie na kielce@sk.pl i krótko wytłumaczcie, dlaczego to właśnie Was nie może zabraknąć na juwenaliach Politechniki. A jeśli dziś brakuje relaksu, przypominam o basenach tropikalnych.
14: Tu Radio SK2, u nas usłyszycie 100% polskiej muzyki, a na początek tej godziny 10 polskich hitów. Taka mała rozgrzewka przed majowym stadionowym koncertem. Mowa oczywiście o Sanach. Kasia Grodzka, czwartkowe Dzień Dobry, 2 minuty po 12:00.

0: Lubię być z nią od Baranowskiego. Gramy wam w dziesiątce polskich hitów, a on dobry humor zawsze ma za sobą. Kamil Nosel i jego wkrętka przed nami.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja dotelefonowałam się do pani Beaty?
2: Tak.
3: Telefonuję do pani z Narodowego Funduszu Zdrowia, Przewoglina Paulina, proszę pani, w sprawie również przyznania sanatorium, bo widzę, że w tym przypadku też pani się kwalifikuje. Mogłabym?
2: I jest przyznany sanatorium przez ZUS teraz, tak?
3: No tak, tak, bo pani była na komisji tej zdrowotnościowej,
2: no tak,
3: co nie?
2: Zgadza się.
3: I proszę pani, będzie sanatorium, z tym, że widzę, że pani już kilka razy była.
2: Tak, dwa razy.
3: Tak, dlatego też, proszę pani, w Kołobrzegu mam sanatorium, tak zwane zębowo-szczękowe. To mogę pani przydzielić na, proszę pani, lipiec.
2: Dobrze.
3: Jakieś tam problemy zębowo-szczękowe pani ma? Czy pani jest ta bezproblemowa?
2: Nie.
3: Dobrze, więc...
2: Znaczy, no mam tam zęby, wiadomo. Mam te takie, no, blicha, ale...
3: Ale to nie są, to nie jest taki... chorobowe te, które pani ma na zęby?
2: Nie, bo ja mam na serce.
3: I teraz, w pani przypadku, jak pani pojedzie do sanatorium, proszę pani, z problemami zębowo-szczękowymi, to od razu pani informuje, że tam jedzenie będzie, proszę pani, wszystkie pomiksy, dlatego musi pani o tym wiedzieć.
2: Aha, ale to nie będzie jakieś tam tragiczne to.
3: Bo wie pani co, niekiedy się skarżą na pożywienie i jak im śniadanie zmiksują, bo to jest niekiedy tak, ten serek wiejski, proszę pani, z chlebem i szynką, to wtedy, proszę pani, jak to zmiksują i dodają jeszcze kakao, no to jest, proszę pani, takie se.
2: Ja rozumiem. No. Aha, to czyli
3: jeśli chodzi o obiad, proszę pani, to zupa tam bez problemu, bo wszystkie będą krem, ale proszę pani, no jak mięso też zmiksują z ziemniakami, proszę pani, kompotem, to co niektórzy, proszę pani, tutaj grymaszą.
2: No ja rozumiem, bo sobie wyobrażam to.
3: Dlatego wolę panią przygotować, powiedzieć wszystko, żeby pani nie była rozczarowana, bo później mamy pretensje.
2: No to teraz to, wie pani, dało mi to do myślenia.
3: Dlaczego? Nie rozumiem.
2: W sensie, dało mi do myślenia. Trochę mnie przeraziło to wyżywienie właśnie.
3: Nie mogą przygotować pożywienia specjalnie tylko dla tych, którzy na przykład gryzą.
2: No ja rozumiem.
3: Bo jest więcej tych niegryzących, dlatego dostaną zmiksowane.
2: No dobrze, no niech będzie, no jakoś może przeżyję, to już muszę się nastawić samodzielnie wyżywienie, bo...
3: Ale nie, musi pani też zjadać to, co będą dawali na stołówce, żeby później nie kręcili nosem.
2: Nie kręcili nosem, no coś tam zjemy. Nie wszystko, ale coś tam zjemy. No okej, no dobrze, no niech będzie.
3: To co, pisać panią na lipiec na Kołobrzeg?
2: A którego lipca, jeśli mogę wiedzieć?
3: A, to pani powie. Marta!
4: Mamo, jesteś wkręcona w radio SK.
2: O kurde, no ten głos coś mi znajomy, ale to po prostu tak się wkręciłam, że...
1: Nosel wkręca.

0: Piękne nuty. Choć tytuł Żal mi tamtych nocy i dni od Beaty czasem kojarzy mi się ze sceną z superprodukcji, gdy reżyser grany przez pana Globisza chce jeszcze więcej tego żalu wycisnąć. Tutaj Radio SK2, gramy wam po polsku i myślę, że my jako Polska nie będziemy absolutnie żałować głosów oddanych na Alicję Szemplińską. Ja przypomnę, już w przyszłym tygodniu, konkretnie we wtorek, półfinał Eurowizji z naszą reprezentantką. Trzymamy kciuki za Alicję i niech zwycięży polska muzyka.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina.
4: Agawa.
3: Kolor.
4: Też agawa? Nie. Abażur.
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
5: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
1: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Masz ochotę na kino, które wciągnie Cię na dobre? Zbieraj ekipę i wpadaj na maraton filmowy już 13 maja do Wojewódzkiego Domu Kultury przy Ściegiennego w Kielcach. Na dużym ekranie dwie kultowe produkcje. Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia i Dwie Wieże, czyli epicka historia, którą najlepiej przeżyć razem. Czeka na Ciebie również strefa relaksu, popcorn, bubble tea, pizza. Przy okazji sprawdzisz ofertę świętokrzyskich uczelni oraz projektu Dziś Uczę. Jutro student. 13 maja WDK, godzina 11, wstęp wolny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: tym roku Dawid przebije wielką piątkę swoim fanom, czyli wyda swój piąty album. Sezon, który gramy wam w Radiu SK2, jest jego zapowiedzią. Niektórzy słyszeli też fragmenty kolejnego singla, czyli Na Błysk. A te wszystkie nowości usłyszą fani podczas obrotowej trasy Dawida, która rusza już za miesiąc. Tutaj Radio SK2. Co się dzieje w Polsce, co się dzieje na świecie, o tym usłyszymy w newsach punktualnie o 13:00.
1: Reklama.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: I po reklamie.
11: Dzień dobry, Wiktor Jakmiecik. Sprawdzam, co w pogodzie słychać. Na termometrach 20 stopni maksymalnie, odczuwalna może być ciut wyższa i dziś niestety czeka nas burzowe popołudnie i wieczór i równie deszczowe, także uważajcie. Równie burzowo będzie też niestety jutro. Będzie mocno padało, będzie wiało i będzie grzmiało, także miejmy to na uwadze wychodząc jutro z domu do pracy.
12: Jest 13. News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Śledczy mają mocne zarzuty dla Daniela Obajtka. Prokurator generalny skierował do Europarlamentu wniosek o uchylenie immunitetu politykowi PiS. Jeżeli będzie zielone światło, to usłyszy zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych.
13: Polegających w pewnym skrócie na dwukrotnym przedłożeniu stwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych, w których zaniżono kwotę przychodów w łącznej wysokości 3 milionów złotych.
12: Tłumaczy Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Jest to już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Sam europoseł i były prezes Orlenu na działaniach śledczych nie zostawia suchej nitki. Szukają pseudoafer. Czekam na wniosek o uchylenie mi immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy, skomentował Obajtek na portalu X. Niebezpieczny manewr kierowcy autobusu mógł skończyć się tragedią. A to w centrum Szczecina. Kierowca wjechał z dużą prędkością na skrzyżowanie i prawie potrącił pieszego, który przechodził przez pasy zgodnie z zasadami.
14: Kierujący autobusem dopuścił się rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, narażając pieszego oraz innych uczestników ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
12: Mówi Nikola Podzińska z Policji w Szczecinie. Decyzją sądu mężczyzna nie może kierować pojazdów. Zastosowano także policyjny dozór. Benzyna tani o 5 groszy, diesel spadnie o 9. Znamy maksymalne ceny paliw na piątek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 6 zł i 90 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 17 groszy.
10: SK2 News, Kielce.
11: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Uwaga kierowcy i piesi w Kielcach. Duże zmiany przed dworcem PKP. Zmienia się kierunek ruchu na Placu Niepodległości, a wjazd pod dworzec możliwy będzie tylko od strony poczty. To w związku z budową ścieżek rowerowych. Piłkarz Korony Kielce nie został uderzony przez kibica. Pierwotnie stwierdził tak trener Jacek Zieliński, jednak teraz wycofuje swoje słowa.
15: Miałem złe informacje, nie do końca sprawdzone. Nic takiego nie miało miejsca. Jeśli uraziłem kibiców, mogę ich tylko przeprosić.
11: Do końca sezonu pozostały 3 mecze.
0: Już w przyszłym tygodniu jedziemy na mazurską majówkę do Mikołajek. Tam was zabieramy, tam będą z wami nasi ludzie. Kamil Nosel i Kinga Baryga, a także nasi słuchacze. Jedzie Basia z mężem, Angelika z mężem, Jakub z ukochaną i ktoś zaraz dołączy do ekipy mazurskiej majówki, bo zaraz w tej sprawie do was dzwonił będę, a wy się zgłaszacie na sk2.pl. Tilaf, Bóg, tak rozpoczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.
16: 10 hitów.
17: 10 najlepszych polskich hitów.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: To bardzo dobrze czuć teraz. O!
1: Ależ to jest klasyk. My takie właśnie nam gramy, bo to są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. W tej dziesiątce elektrycznej gitary Jestem z miasta. Zaraz będzie Wiktoria Kida, będzie Ewa Farna, będzie Wiktor Dydua, będzie Lady Punk, będzie też najnowsze męskie granie, ale wcześniej będą emocje, bo kompletujemy ekipę na mazurską majówkę 2026.
2: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
1: Ja wiem, że po drugiej stronie telefonu jest już z nami Agata. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ja musiałem przerwać te wszystkie zabiegi, które się wokół ciebie odbywają, bo ty siedzisz na fotelu u fryzjera.
3: Tak, zgadza się.
1: I co sobie robisz? Kolor jakiś rzucasz, zmieniasz, podcinasz, grzywka, bez grzywki, jak to będzie wyglądać?
3: Podcinam i robię refleksy.
1: Robisz refleksy? Czekaj, ty łysemu mówisz, że na włosach robisz refleksy. Ja absolutnie nie wiem, o co chodzi. O co chodzi z refleksami na włosach u fryzjera?
3: To jest tak jakby efekt słońca?
1: A słuchaj, to się nawet dobrze składa, dlatego że mam nadzieję, że efekt słońca będzie towarzyszył nam w czasie mazurskiej majówki w Mikołajkach, gdzie chcemy bardzo ciebie zabrać, a ty bardzo chcesz się wyrwać, bo w swoim zgłoszeniu, no właśnie, co ty tam nam napisałaś, opowiadaj, Agata.
3: No, z tego co pamiętam, to napisałam, że mąż zabiera dzieci w góry, aha, a ja będę miała chwilę dla siebie.
1: A właśnie, czyli ty chcesz wyskoczyć z nami na mazurską majówkę, napisałaś jeszcze, że chętnie byś poświętowała z kumpelą albo siostrą, więc rozumiem, że tutaj nastąpi jeszcze konkurs piękności i dokonanie dobrego wyboru, ale moja droga, skoro rzeczywiście facet z dzieciakami w góry, to ty koniecznie z nami na Mazury, na mazurską majówkę, bo ta najlepsza dopiero przed nami i teraz posłuchaj, co ja dla ciebie mam. Pobyt w hotelu Amax w Mikołajkach, oczywiście z kumpelą albo siostrą. Pyszna lokalna kuchnia, to będziemy degustować. Do tego jeszcze oczywiście hotel nad jeziorem, przy lesie, więc widoki rewelacyjne. Czeka spa, czeka ekskluzywny mini koncert duetu Kuba i Kuba, czyli to jest tylko dla naszych uczestników naszej majówki. No i jeszcze profesjonalne warsztaty grillowe będą i to jeszcze nie koniec. Co ty na to?
3: No nie dociera to do mnie jeszcze.
1: Ktoś czuje, że teraz te refleksy na włosach to ci się same zrobiły bez udziału pani fryzjerki.
3: Na pewno nie potrzebuję już kawy.
1: Agata, to teraz koniecznie powiadom znajomych, powiadom męża, co się dziać będzie, powiadom kumpele albo siostrę i widzimy się w Mikołajkach już w najbliższy wtorek. Dziękuję pięknie, do zobaczenia, do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo.
1: I to jeszcze, moi drodzy, nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi o kompletowanie ekipy na mazurską majówkę. Jutro też to zrobimy, też do kogoś zadzwonię. Zgłaszajcie się na sk2.pl.
2: Sponsorem konkursu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
8: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda.
17: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
22: I po reklamie.

0: Liber i Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie w Radiu SK 2 tuż przed godziną 14. Gramy najlepsze polskie hity. Po 14 zagram kolejną dziesiątkę hitów, jeden po drugim, i powiem też, skąd to się wzięło, skąd się wzięły prezenty komunijne, a teraz taki czas, że jest to bardzo gorący temat.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
12: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Minister Infrastruktury, Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni: Milmag, Zbiam, Wojsko i Technika, Lotnictwo Aviation International, Live & Gun Magazine.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
20: Słoneczny dzień dziś mamy w Kielcach. Niestety, ale są szanse na delikatne przejaśnienia. Słoneczko raczej powinno do nas zajrzeć. Na termometrach maksymalnie 20 stopni i niestety czekają nas dziś w godzinach popołudniowych i wieczornych burze z dość silnym deszczem. Sytuacja w pogodzie nie zmieni się też jutro. Piątek też będzie deszczowy i burzowe. Zachmurzenie równie będzie duże, a temperatura w okolicach 15 stopni.
21: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
22: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz płakał i przepraszał za tragedię w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Przed sądem stanął dziś Daniel Z. Odpowiada za wypadek, w którym zginęła 37-letnia Anita. Oskarżony miał 2 promile, gdy uderzył autem w kobietę idącą chodnikiem.
23: Ponieważ nie miałem wcześniej możliwości, chciałbym przeprosić rodzinę zmarłej Anity. Wiem, że moje słowa niczego nie zmienią. Codziennie budzę się ze świadomością, że to przeze mnie. Pani Anity już nie ma tutaj z nami.
22: Matka Anity nie kryła w sądzie emocji i żalu.
24: To była moja piękna córka. Wbił mi pan nóż w serce mojemu synowi Emilowi i mojemu synowi Pawłowi.
22: Danielowi Z. grozi 20 lat więzienia. Przed sądem stanęła też pasażerka auta, która również w tym tragicznym momencie była pijana. Odpowiada za nieudzielenie pomocy. Grożą jej 3 lata więzienia. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nadal nie mogą orzekać. Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz i Marcin Dziurda przekazali prezesowi Trybunału Konstytucyjnego dokumenty w sprawie zabezpieczenia wydanego wczoraj przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ten nakazał polskim władzom, aby nie utrudniały im objęcia funkcji sędziów, ale jak powiedziała dziś sędzia Korwin-Piotrowska, kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego wciąż jednak uważa, że nie można nas dopuścić do orzekania. To wszystko po kłosie sporu pomiędzy Sejmem a prezydentem. Karol Nawrocki odebrał ślubowanie jedynie od 2 z 6 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zajęcia na strzelnicy, sprzęt do zadań specjalnych czy rozmowa z antyterrorystami. Takie atrakcje czekały na gości dnia otwartego w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.
25: Zapinamy właśnie koleżankę w kajdanki.
26: Prawa ręka dokładnie tu, szkiełko musi się znaleźć na białym punkcie. Można w lewą tarczę, celować będzie trochę łatwiej.
25: Strzelamy, ale nie trafiam.
27: Krochówka to jest absolutnie słowo klucz.
22: A dzień otwarty odwiedziła nasza reporterka Dominika Bakura.
16: SK2 News, Kielce.
20: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Pikniki, warsztaty czy wydarzenia sportowe. Rusza Funduszowy Maj, akcja organizowana przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski. Na mieszkańców czekają atrakcje w różnych częściach naszego regionu.
28: Wszystkie te wydarzenia są oczywiście bezpłatne dla uczestników. Bardzo serdecznie zapraszam. Spędzajcie ten czas w województwie świętokrzyskim.
20: Mówi marszałek Renata Janik. Szczegółowy harmonogram na sk.pl. Obwodnica Wąchocka gotowa w 100%. Drogowcy otwierają dziś ostatni 7-kilometrowy odcinek dwujezdniowy trasy.
0: 2,5 minuty po godzinie 14. Oprócz tego, że szykujemy się na mazurską majówkę z Eską 2 do Mikołajek, to już w przyszłym tygodniu, no to mamy też sezon komunijny. I za chwilę w Skąd to się wzięło? Opowiem wam, skąd się wzięły prezenty komunijne takie, jakie znamy. Ale zagram też dziesiątkę hitów jeden po drugim. Będą Sami, będzie Sarsa, będzie Human, będzie Vito Bambino z Zalią. Dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: pracy, w sumie to my też pijemy za lepszy czas, prawda? Bo przecież po co każda kolejna kawa? No po to, żeby było lepiej, żeby nam się już spać nie chciało. Na niektórych to jeszcze tak działa, że po kawie podobno głowa nie boli. No nie wiem, bo u mnie jest zupełnie inaczej. Wilki, Urkę za nami, to jest 10 hitów, jeden po drugim, najlepszych polskich, 20 po 14.
1: Skąd to się wzięło?
0: Sezon komunijny, to wam powiem, skąd się wzięły prezenty komunijne. A te pojawiły się jako połączenie religijnej tradycji i zwyczajów rodzinnych. Sama pierwsza komunia ma korzenie sięgające średniowiecza, ale przez wiele wieków najważniejszy był wyłącznie duchowy wymiar uroczystości. Dziecko po raz pierwszy przyjmowało komunię. Po prostu nie było wtedy drogich upominków ani wielkich przyjęć. W Polsce jeszcze przed wojną dzieci często dostawały symboliczne prezenty. Modlitewnik, medalik, różaniec albo zegarek. Na pamiątkę, w biedniejszych rodzinach sam odświętny strój był już ogromnym wydarzeniem. Dopiero w latach 70. i 80. komunijne prezenty zaczęły robić się bardziej praktyczne i nowoczesne. Pojawiały się rowery, zegarki elektroniczne, czy pierwsze aparaty fotograficzne, a po transformacji lat 90. wszystko mocno przyspieszyło. Komunia zaczęła przypominać małe wesela, prezenty stały się symbolem statusu, w Polsce ogromną popularność zdobyły wtedy kłady, skutery, laptopy, czy koperty z pieniędzmi. Dzisiaj według badań najczęściej wręcza się właśnie gotówkę, elektronikę i biżuterię. Ciekawostką jest, że w PRL-u bardzo pożądanym prezentem komunijnym był rower składak. Dla wielu dzieci był to pierwszy poważny przedmiot od marzeń i często jedyna okazja, by taki dostać. Ja pamiętam, że za moich czasów, wczesne lata 90. takim obiektem marzeń był zegarek z melodyjkami. Im więcej melodyjek, tym lepiej. W innych krajach katolickich komunie często wyglądają dużo skromniej niż w Polsce, na przykład we Włoszech czy Hiszpanii. Nadal popularne są bardziej symboliczne prezenty związane bezpośrednio z religią i rodzinną pamiątką. Tak to dokładnie wygląda, ale nie łudźcie się. Nie odpowiem wam na pytanie, gdzie ta koperta z tymi pieniędzmi z waszej komunii akurat jest.
1: Skąd to się wzięło?

0: Nie będzie mnie, nie będzie mnie, tak Daria Zawiałow śpiewa na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a oni będą! Basia z mężem, Angelika z mężem, Jakub z ukochaną, Agata z kumpelą albo siostrą. To jest ekipa naszej mazurskiej majówki, do tego jeszcze Kamil Nosel, Kinga Waryga, Nasi Ludzie i duet Kuba i Kuba. Tak to wszystko się zapowiada, ale ktoś jeszcze dołączy jutro po godzinie 13 i w tej sprawie do was zadzwonię. Jeszcze dobierzemy jedną osobę wraz z osobą towarzyszącą. Zgłaszajcie się na sk2.pl zupełnie za darmo.
1: Reklama. To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
2: Majówka sama się nie zrobi, ale my mamy na nią świetny przepis. W sobotę 9 maja zapraszamy na festyn majówkowy przy sklepie Społem Franek. Ulica Żeromskiego 30A w Świętej Katarzynie. Od 10 do 16. Czeka darmowa pompowana zjeżdżalnia. Dekorowanie ciastega w piecu polowym, pachnące wypieki, które będzie można własnoręcznie przygotować. Rogaliki, obwarzanki i chałki. Z grilla kaszanka z kiszoną kapustą, kiełbasa, pierogi, bigos i prawdziwa pajda ze smalcem. Festyn majówkowy przy sklepie Społem Franek. Ulica Żeromskiego 30A w Świętej Katarzynie. Czekamy na ciebie.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
8: Ja? Nie.
7: Jak to?
8: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
9: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
10: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W Fly Sky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. Fly Sky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na ścigiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. Fly Sky, skacz, wspinaj się, baw!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
1: I po reklamie.

0: Emigranci na Falochronie, to jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity, jeżeli chodzi o mazurską majówkę, kompletujemy ekipę. Na pewno jeszcze jutro po 13 do kogoś w tej sprawie zadzwonię. Dzisiaj do ekipy dołączyła Agata, która zabiera albo kumpele, albo siostrę, więc tak, dziewczyny będą się bawić z nami, duetem Kuba i Kuba, z Kamilem Noselem i Kingą Barygą na Mazurach, w Mikołajkach. Wszystkiemu możecie się przyjrzeć na sk2.pl i tam też zgłosić do zabawy, pisząc, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść z nami przy mazurskim ognisku. Powoli zbliżamy się do godziny 15, punktualnie o 15 u nas w SC2 będą najświeższe newsy.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Masz ochotę na kino, które wciągnie Cię na dobre? Zbieraj ekipę i wpadaj na maraton filmowy już 13 maja do Wojewódzkiego Domu Kultury przy Ściegiennego w Kielcach. Na dużym ekranie dwie kultowe produkcje. Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia i Dwie Wieże, czyli epicka historia, którą najlepiej przeżyć razem. Czeka na Ciebie również strefa relaksu, popcorn, bubble tea, pizza. Przy okazji sprawdzisz ofertę świętokrzyskich uczelni oraz projektu Dziś Uczeń, Jutro Student. 13 maja, WDK, godzina 11, wstęp wolny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
7: Nad Kielcami zebrało się sporo chmur i niestety z tych chmur będzie padało, ale nie tylko, bo oczywiście w Kielcach pojawią się burze i tak może być jeszcze do późnego wieczora, a nawet godzin nocnych. A na ulicach w Kielcach korkuje się centrum i 1 maja. Postać już też możecie na ulicy Łódzkiej, oczywiście ulica Pakoszy czy Krakowska też będzie się korkować, no i oczywiście Sandomierska, Korków będzie przybywać przed nami godziny szczytu w Kielcach. Także cierpliwości kierowcy.
6: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
8: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Właściciel samolotu, który rozbił się w czasie gaszenia pożaru lasu pod Biłgorajem, miał potrzebne zezwolenia, podały dziś Lasy Państwowe. Sam pożar jest już opanowany, jednak obawy potęguje silniejszy wiatr. W akcji niemal wciąż 500 strażaków. Służby mają jeszcze wiele godzin pracy.
9: Ten okres, zgodnie z prognozami, między godziną 12 a 18, gdzie spodziewany jest silniejszy wiatr, to jest coś, co będzie bardzo mocno wymagało monitorowania.
8: Mówi Marcin Kierwiński, minister MSWiA. Do akcji znów ruszyły śmigłowce. Uniwersytet Warszawski upamiętnił ofiarę tragedii. Mija rok od ataku na kampusie uczelni. Student prawa Mieszko R. zaatakował siekierą 53-letnią portierkę Małgorzatę Dynak. Kobieta zginęła na miejscu. Na skwerze między budynkiem Chopinowskim a Wydziałem Archeologii posadzono dziś miłożąb. Ma być symbolem pamięci i wspólnoty.
10: Pamiętamy wspaniałą koleżankę. Pamiętamy dobrą i oddaną pracownicę. Pamiętamy panią Małgosię jako jedną z nas. członkinie wspólnoty uniwersyteckiej.
8: Podkreślała profesor Julia Kubisa, dziekan Wydziału Socjologii. Przypomnijmy, prokuratura złożyła do sądu wniosek o umorzenie śledztwa w sprawie Mieszka R. Biegli ocenili, że gdy popełniał zbrodnie, był niepoczytalny. Śledczy chcą umieścić go w szpitalu psychiatrycznym. Polacy nie chcą nowej konstytucji. 60% Polaków ocenia obecną konstytucję dobrze. Wynika z ankiety Instytutu Badań Polster na zlecenie Superekspresu. Przeciwnego zdania jest 22% ankietowanych. Przypomnijmy, prezydent zapowiedział, że rozpoczyna pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030. Powołał już specjalną radę. Twierdzi, że konstytucja powinna zostać zmodernizowana albo napisana od nowa. Cały sondaż znajdziecie na se.pl.
3: SK2 News, Kielce.
7: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Uwaga, zmiany w okolicach kielckiego dworca PKP. Ruszył kolejny etap prac przy budowie infrastruktury rowerowej
1: w rejonie Placu Niepodległości oraz ulic Czarnowskiej, Żelaznej i Gosiewskiego.
7: Mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD, a więcej na sk.pl. Chcesz nauczyć się samobadania piersi lub dowiedzieć się więcej o profilaktyce? Odwiedź Świętokrzyskie Centrum Onkologii w sobotę 9 maja. Oprócz bezpłatnych badań specjaliści przeszkolą Cię z czujności onkologicznej. Szczegóły na stronie internetowej ośrodka.
0: 2,5 minuty po 15:00. W czwarteczek to już tak jesteśmy trochę weekendowo nastawieni, nie? Jakoś się nie przejmujemy nawet tym, że jeszcze jutro piątek, że jeszcze trzeba będzie pójść do pracy, bo to przejdzie, przeminie, no i będzie fajnie. Oskar Cyms, cały czas to też jest zapewnienie, że będzie fajnie muzycznie, bo gramy najlepsze polskie hity. Rafał Adamczak, dzień dobry.

To ich troje i zawsze z tobą chciałbym być w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity 15 po 15. Wyobraźcie sobie, no właśnie, przez całe lato tak śpiewało ich troje. Jak lato to wakacje, jak wakacje to wyjeżdżamy, jak wyjeżdżamy to czasami pojawia się problem rezerwacji leżaków, prawda? Przychodzimy tam o 7 rano, okazuje się, że już zajęte. I tak też było w historii pewnego Niemca, który z rodziną wybrał się na grecką wyspę Kos. Poszedł o 6 rano, żeby zarezerwować leżaki dla rodziny, bo tak robili wszyscy. Nagle okazało się, że o 6 rano te leżaki już są zarezerwowane wcześniej położonymi tam ręcznikami. To wywołało ogromne oburzenie. Uwaga, biuro podróży przyznało owemu Niemcowi rekompensatę, ale ten jeszcze poczuł się tym nieusatysfakcjonowany i trudno się mu dziwić. Poszedł ze sprawą do sądu. Sąd przyznał mu rację. Okazało się, że dostał jeszcze prawie 1000 euro zasądzonych kosztów i zadośćuczynienia. Tak to dokładnie wygląda, więc moi drodzy, jak pojedziecie na wakacje i ktoś wam leżaki wcześniej przyrezerwuje swoim ręcznikiem, już nie wnikajmy to, czy osobisty, czy używany, czy nieużywany, no to jak widać macie różne wyjścia, tylko też pamiętajcie, że są różne sądy i różne wyroki. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka w kilometrach już teraz w Radiu SK2, 16 po 15.

0: Margaret i Tańcz Głupia, to jest SK2, to są najlepsze polskie hity. Zaraz o Sylwia Grzeszczak i będzie prawda o nas, o proszę bardzo. Nie tylko Jarząbek jest u nas w SK2 od prawdy, jak się okazuje. Na zegarkach już tylko 29 minut, brakuje do godziny 16 i czas na skrót najważniejszych newsów w Radiu SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Krajowa 25 zablokowana po wypadku w Mikorzynie. To w Wielkopolsce, niedaleko Lichenia. Na trasie Ślesin-Konin doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych i busa. Dwie osoby są ranne. Na miejscu pracują służby. Ruch w miejscu wypadku jest zablokowany w obu kierunkach. Drony, które spadły na Łotwie, prawdopodobnie były ukraińskimi bezzałogowcami lecącymi w stronę Rosji, powiedział minister obrony Andriy Spruc. Nie wiadomo, ile dokładnie maszyn wleciało w łotewską przestrzeń powietrzną. Wojsko informuje o rozbitych dwóch dronach. A przypomnijmy, tej nocy rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła blisko 350 ukraińskich dronów. Do podobnego incydentu w łotewskiej przestrzeni powietrznej doszło pod koniec marca. Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę podczas turnieju WTA 1000 w Rzymie. Grę zacznie od drugiej rundy, w niej zmierzy się z Katie McNally. Świątek do tej pory grała z Amerykanką dwukrotnie i oba spotkania wygrała. Na kort wyjdą prawdopodobnie w piątek.

0: To może w tej piosence ta szeroka woda jest swego rodzaju metaforą, ale szeroka woda to też piękne w dosłownym tego słowa znaczeniu nasze polskie mazurskie jeziora, a nad jedno z nich was zabieramy, bo na mazurską majówkę do Mikołajek z nami pojechać możecie. Udało się już Basi, Angelice, Jakubowi, Agacie, oni jadą, zabierają ze sobą osoby towarzyszące, wy też możecie, bo jutro w tej sprawie jeszcze po 13 do kogoś z was zadzwonię, to będzie już ostatnia szansa, żeby dołączyć do tej ekipy, która razem z Kingą Barygą, Kamilem Noselem, naszymi ludźmi, a także duetem Kuba i Kuba, doskonale znanym wam muzycznie z Eski 2, będzie w Mikołajkach. Będziemy w hotelu Amax. Będzie naprawdę świetna uczta, jeżeli chodzi o kulinarne niespodzianki. Będzie spa, hotel właśnie tuż przy jeziorze i lesie. Czegoż więcej trzeba na Mazurach, prawda? Do tego ten ekskluzywny minikoncert duetu Kuba i Kuba. Tylko dla naszych uczestników. Tylko dla uczestników naszej majówki. Warsztaty grillowe też będą. Jeszcze mnóstwo innych niespodzianek. To wszystko będzie też do usłyszenia w specjalnych relacjach u nas w Radiu SK2 i do zobaczenia też w naszych socialach, więc na pewno nic nikomu nie umknie, ale zachęcam do tego, żebyście jeszcze powalczyli o miejsce w ekipie naszej mazurskiej majówki. SK2.pl, tutaj wchodzicie, tutaj możecie się do wszystkiego jeszcze bardziej przekonać, wszystko przeczytać, ze wszystkim się oswoić, no i napisać nam, dlaczego to właśnie wy powinniście być z nami przy tym mazurskim ognisku. No i biesiadować oczywiście razem. Czekamy zgłoszenia na SK2.pl, a jak ktoś czeka na miliony monet, no to w dosłownym słowa znaczeniu tego nie załatwię, ale muzycznie od Mroza bardzo proszę już za chwilę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
2: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama. Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.

0: Kiedyś cię znajdę, Reniusi, dla tych, którzy coś zgubili, coś się im zapodziało, albo w życiu, albo w pracy dzisiaj, a może na maturze, to mam nadzieję na tej ustnej się odnajdzie, bo te matury jeszcze przed maturzystami. Matka jedyna z punktu widzenia rodzica, ile to jest nerwów. Po 16 będę grał kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Edyta Bartosiewicz, ale też zajrzy do nas na chwilę Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
6: Zaplanuj wymianę opon w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Oferujemy wymianę opon i kół, wulkanizację, prostowanie i wyważanie felg i kół, pompowanie kół azotem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 8 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92. Zapraszamy również do naszej stacji diagnostycznej oraz stacji paliw.
7: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
12: Duży ruch mamy w Kielcach, jak to zwykle o tej porze już bywa. Mamy koniec tygodnia, więc ten ruch jest jeszcze większy. Jakaś taka zależność właśnie jest, że koniec tygodnia to też więcej korków i dłużej one trwają w naszym mieście. Omijajcie centrum, oczywiście łódzką, 1 maja czy okolice Kadzielni. A co w pogodzie w Kielcach? Do końca dnia raczej temperatura w okolicach 20 stopni. Po południu, takim późnym popołudniem i wieczorami mogą pojawić się już w Kielcach burze i opady deszczu.
11: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
13: Jest 16, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Pożar hostelu na Pomorzu, ewakuowało się około 40 osób. To w Żukowie. Na miejsce skierowano 22 zastępy straży pożarnej, a 3 osoby zostały poszkodowane, a sytuacja jest dynamiczna.
14: Nie mamy jeszcze pełnych informacji dotyczących ewentualnych osób przebywających wewnątrz budynku. 2 roty pracują wewnątrz obiektu, prowadząc działania gaśnicze oraz przeszukując pomieszczenia.
13: Mówi Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Na miejscu działa także policja, ratownicy medyczni oraz służby gazowe i energetyczne. Zginęły 3 osoby, wśród ofiar jest sprawca. To po strzelaninie przed jedną z restauracji w austriackim Linzu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Jestem, dzień dobry.
13: Co dokładnie się wydarzyło?
16: Prawdopodobnie doszło do rodzinnej tragedii. Według nieoficjalnych doniesień starszy mężczyzna otworzył ogień w kierunku swojej żony i córki, a następnie odebrał sobie życie. Broń została zabezpieczona. Z relacji świadków wynika, że padło wiele wiele strzałów. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają wszystkie okoliczności tej tragedii.
13: Relacjonował Michał Skolimowski. Beata Szydło nie stawiła się w rzeszowskiej prokuraturze. Była premier miała być dziś przesłuchana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. W 2017 roku prowadziła ją Polska Fundacja Narodowa. Chodzi o podejrzenia szkody na blisko 8,5 miliona złotych. Prokuratura ma teraz wyznaczyć termin kolejnej rozprawy. Hollywood w centrum Łodzi przy Dworcu Fabrycznym mają być realizowane zdjęcia do dużej międzynarodowej produkcji. To spora szansa dla łódzkiego środowiska filmowego.
1: Wykorzystanie dworca jako planu zdjęciowego wzmacnia pozycję miasta jako ważnego ośrodka filmowego w Europie i zwiększa jego rozpoznawalność wśród twórców i turystów.
13: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o nową wersję kultowego Nieśmiertelnego. Za reżyserię odpowiada Chad Stachelski, twórca serii John Wick. W obsadzie mają się znaleźć m.in. Henry Cavill, Russell Crowe, Dave Bautista i Jeremy Irons.
4: SK2 News, Kielce.
12: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Akt oskarżenia za brutalne zabójstwo w centrum Kielc. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tragicznych wydarzeń z ulicy Konarskiego. Mężczyźni odpowiedzą za wspólne zabójstwo po tym, jak dotkliwie pobili i skopali swoją ofiarę, pozostawiając ją na środku ulicy. Dwóm braciom grozi dożywocie. 10 maja w ogrodach Pałacyku Zielińskiego wystąpi grupa SBB. Okazją są piąte urodziny Kieleckiego Muzeum Hammonda.
10: Ponad 60 instrumentów Hammonda, które można nie tylko oglądać, ale także można na nich na przykład zagrać.
12: Mówi Jarosław Bukowski, dyrektor Pałacyku Zielińskiego.
0: A pamiętacie, jak mieliśmy mróz, zasolone drogi, błoto pośniegowe i się w tym wszystkim taplaliśmy i generalnie było średnio i czekaliśmy na to, że będzie lepiej? No to jest lepiej. Mamy piękny miesiąc, maj, i bardzo proszę się cieszyć. 3 minuty po godzinie 16:00 i ja jeszcze pod to wszystko zagram najlepsze polskie hity w Radiu SK2 i co? I będzie fajnie, nie? Jarząbek wpadnie z kolejną prawdą, ale to za chwilę, bo wcześniej Kaja, Wiktor Waligura i Dry School i Edyta Bartosiewicz na początek. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Do Panżeliki dostałem SMS-a pod 726-826-826, że jej się takie tempo podoba, że mnie utrzymał. To dobrze, to utrzymam. Będzie Oskar Cym, zdaj mi znać już za chwilę. Będzie Bajmet, co mi panie dasz, to też jest dobre tempo. Bo tak wam gramy we dwa najlepsze polskie hity. Kaja, testosteron za nami. 14 po czwartej, ale zanim dobre tempo od Oskara Cymsa, to jeszcze prawda od Jarząbka.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Cześć, dziś coś, co wielu z was może ucieszyć. Wygląda na to, że w pracy coraz mniej liczy się kasa, coraz bardziej święty spokój. Z najnowszego badania firmy Randstad wynika, że ponad połowa Polaków woli zarabiać trochę mniej, ale pracować w spokojniejszym miejscu, bez wiecznego stresu i ciśnienia. 55% z nas mówi jasno, mniej nerwów, nawet kosztem wyższej pensji. I to nie tylko młodzi, X-y czy milenialsi tak mają. Ale prawie połowa ankietowanych już taką decyzję podjęła. Zamienia wyższe zarobki na spokojną posadę. Co się jeszcze liczy? Pewność zatrudnienia dla większości ważniejsza niż praca zdalna czy szybka kariera. Ludzie chcą przewidywalności, wiedzieć, że będą mieli za co zapłacić rachunki za pół roku. No i elastyczność. Możliwość ustalenia sobie godzin pracy jest dla wielu ważniejsza niż dodatkowe złotówki na koncie, a wisienka na torcie to relacja. 4 na 10 z nas chce w pracy nie tylko działać, ale też po prostu mieć z kim pogadać. A jak nie macie z kim pogadać, to zawsze można posłuchać. Na przykład radia. SK2 oczywiście.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w radiu SK2.
0: No co, drodzy szefowie, jak już wam Jarząbek podpowiedział, co zrobić, żebyście prowadzili fajną firmę i w fajny sposób, to po prostu zróbcie i niech tam gra SK2. Oskar Cym sobie całym, proszę bardzo, jest. Jarząbek wróci jutro.

0: Eskap Wallnas, najlepsze polskie hity emo. Nie mówiła nic. Za chwilę Monika Lewczuk. Zabiorę cię stąd i już 16.30. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Pożar opanowany, ale akcja trwa. Kilkadziesiąt zastępów strażaków działa na miejscu pożaru magazynu z akumulatorami, do którego doszło w Czajkowie w Wielkopolsce. Ewakuowano łącznie 65 osób.
2: Nadal trwa schładzanie akumulatorów i ogniw z równoczesnym monitorowaniem temperatury kontenera z tymi materiałami.
1: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy Czajkowa otrzymali alert RCB, by w związku z pożarem nie otwierać okien i nie wychodzić na zewnątrz. Od września w klasach 1 i 4 zmieni się podstawa programowa, zapowiedziała podczas wizyty w Jeleniej Górze szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka, a Marcin Marciniak-Mirzejewski z Instytutu Badań Edukacyjnych ocenia, że zmiany są konieczne.
3: 14-15-latkowie obecnie nie lubią szkoły, nie lubią się uczyć, nie czują, że ta szkoła przygotowuje ich do dorosłego życia.
1: Reforma ma stawiać na naukę przez praktykę. Narodowy Bank Polski ma 595 ton złota. To stan na koniec kwietnia, przekazał dziś szef NBP Adam Glapiński. To 13 ton więcej niż pod koniec marca.

0: A tam do Eldorado, niektórzy chcą do Mikołajek na mazurską majówkę z nami, ze Skąd Wal, żeby zobaczyć niewiślany brzeg, a brzeg jakiegoś mazurskiego jeziora, więc zachęcam, zapraszam sk2.pl, tutaj się zgłaszacie, tutaj badacie temat, kto z kim, jak i dlaczego. Kuba i Kuba, ten duet będzie z nami na pewno, a wy pewnie za chwileczkę będziecie, no nie w pracy, a w domu, bo to już 18 minut do godziny 17 pozostało, zaraz muzycznie Jamal i Policeman.
1: Autopromocja. Majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
2: Mazurska majówka SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
11: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
12: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
13: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
20: Ja? Nie.
21: Jak to?
20: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
21: I po reklamie.

0: Lor. Wszystko jedno, wszystko źle. To jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. I za chwilę godzina 17. I za chwilę kolejne muzyczne przyjemności. Będzie m.in. Ania Wyszkoni. Wiem, że jesteś tam i ja wiem, że z wami będzie po 17. Kinga Baryga.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
19: Na kieleckich ulicach oczywiście ruch bardzo duży, także postoicie w centrum. Przy trasach wylotowych z naszego miasta będzie się korkować ulica Warszawska, Jesionowa, czy chociażby okolice dworca PKP. Tam jest zmieniona organizacja ruchu, trwają prace drogowe, także cierpliwości życzę. A wieczór w Kielcach czeka nas raczej burzowy. Będzie mocniej wiało, będzie też mocno padało, także może być niebezpiecznie, a jutro temperatura poniżej 15 stopni i sporo deszczu.
18: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Przed sądem w Ostrowie Wielkopolskim ruszył proces w sprawie tragicznego wypadku w sylwestrową noc. Oskarżony Daniel Z, mając 2 promile, wsiadł do BMW i śmiertelnie potrącił 37-latkę, po czym uciekł. Dziś w sądzie płakał i przepraszał. Na miejscu była nasza reporterka Barbara Źródlewska-Olejnik.
20: To była rozprawa pełna łez i emocji. Płakał oskarżony, który po raz pierwszy przeprosił rodzinę Anity.
21: Ale chciałbym, żeby rodzina poszkodowana wiedziała, że codziennie mierzę się z konsekwencjami swojego zachowania, że to przeze mnie. Pani Anity już nie ma tutaj z nami.
20: Płakali także jej najbliżsi, którzy licznie stawili się w sądzie, trzymając w rękach jej zdjęcie.
22: Sprawił pan ból, który nie jest w stanie nic znieść, a tym bardziej matka.
20: Przed sądem stanęła też pasażerka BMW, która odpowiada za nieudzielenie pomocy. Dziś nie przyznała się do winy. Jej grożą 3 lata więzienia.
0: Barbara Źródewska-Olejnik, dziękujemy. Polak Jan Dobrogowski jest kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto hanta wirusa, dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których ogłasza informacje o zgonie na pokładzie. To mój smutny obowiązek poinformować Państwa, że jeden z pasażerów niestety zmarł ostatniej nocy. Choć to tragiczne, naszym zdaniem stało się to z przyczyn naturalnych. Lekarz powiedział mi, że problemy, z którymi się zmagał, nie są zakaźne. Z tego punktu widzenia statek jest więc bezpieczny. Kapitan to jedyny polski obywatel na pokładzie. Jak dotąd na statku stwierdzono 3 zakażenia i 3 zgony. Trudny czas w Tatrach, na dole wiosna, wyżej zima. Jak się ubrać na wycieczkę w góry? Zależy od celu wyprawy, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Jeżeli wybieramy się w żleby, to jak najbardziej cały czas sprzęt zimowy. Na halę gąsienicową, jeżeli wybieramy się tylko do schroniska, te buty krótkie wystarczą.
0: Dodajmy, że do zimowych zagrożeń w górach doszły też letnie. Pod koniec tygodnia prognozowane są tam przelotne opady deszczu i także możliwe burze.
6: K2 News, Kielce.
19: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Umowa o pracę czy cywilnoprawna? Państwowa Inspekcja Pracy edukuje kieleckich żaków z UJK, jak nie dać się złapać w pułapkę śmieciówek.
17: Ku mojemu zaskoczeniu i zadowoleniu ten odzew jest coraz większy. Studenci są zainteresowani, są ciekawi.
19: Mówi Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. W Świętokrzyskiem rusza funduszowy maj. Z okazji rocznicy wstąpienia Polski do Unii region przygotował masę atrakcji. W planach między innymi warsztaty w Pacanowie, kino w Kielcach, spotkania kulinarne i wielki bieg europejski.
23: Prawie 3 minuty po godzinie 17 mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek. Kinga Baryga, witam i zapraszam na wspólne słuchanie najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Na dobry początek Ania Wyszkoni. Wiem, że jesteś tam. Tak romantycznie, tak klimatycznie. Zapraszam.

0: do domu, albo jesteście jeszcze w pracy, no to my wam gramy najlepsze polskie hity w Radiu SK2. A swoją drogą, czwartek to jest taki dzień, gdzie tej energii nam najbardziej brakuje. I jakoś tak ciężko przetrwać zarówno ten czwartek w pracy, jak i ten piątek, no bo już wszyscy czekamy na ten długo wyczekiwany weekend. Ale okazuje się, że są pewne sposoby, żeby sobie poradzić i poczuć się lepiej, no i żeby też mózg pracował lepiej, bo eksperci mówią, że jeśli wmówicie sobie, że jesteście wypoczęci, to wasz mózg będzie pracował lepiej. No i to jest niezależne od faktycznej jakości waszego snu, od tego, jak się czujecie, po prostu musicie mówić, będzie dobrze. Ja wiem, że to brzmi bardzo tak... No nie tak jak trzeba, ale jak się to powie, to naprawdę może zadziałać.
1: SK2.
0: A do tego Dawid Podsiadło i trofea.

0: Natalia Zastępa i Wracam do siebie. To jest nowość na antenie Radia SK2. My wam gramy najlepsze polskie hity, zarówno te nowsze, jak i te starsze. A swoją drogą, jeśli wy wracacie teraz do domu, to zagram tak, żebyście nie zasnęli. Bo dzisiaj, ja wiem, biomet niekorzystny, w wielu miejscach pada deszcz, jest pochmurno, więc wracam do was za chwilę z kolejnymi najlepszymi polskimi kawałkami. Będzie m.in. Jonathan PZ i Liwka, Obejmuje noce. Do tego bardzo dobrze jeździ się samochodem.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Majówka sama się nie zrobi, ale my mamy na nią świetny przepis. W sobotę 9 maja zapraszamy na festyn majówkowy przy sklepie Stołem Franek. Ulica Żeromskiego 30A w Świętej Katarzynie. Od 10 do 16. Czeka darmowa pompowana zjeżdżalnia, dekorowanie ciastka w piecu polowym, pachnące wypieki, które będzie można własnoręcznie przygotować. Rogaliki, obwarzanki i chałki. Z grilla kaszanka z kiszoną kapustą, kiełbasa, pierogi, bigos i prawdziwa pajda ze smalcem. Festyn majówkowy przy sklepie Stołem Franek. Ulica Żeromskiego 30A w Świętej Katarzynie. Czekamy na ciebie.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Masz ochotę na kino, które wciągnie Cię na dobre? Zbieraj ekipę i wpadaj na maraton filmowy już 13 maja do Wojewódzkiego Domu Kultury przy Ściegiennego w Kielcach. Na dużym ekranie dwie kultowe produkcje. Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia i Dwie Wieże, czyli epicka historia, którą najlepiej przeżyć razem. Czeka na Ciebie również strefa relaksu, popcorn, bubble tea, pizza. Przy okazji sprawdzisz ofertę świętokrzyskich uczelni oraz projektu Dziś Uczeń, Jutro Student. 13 maja WDK, godzina 11, wstęp wolny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
10: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
11: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
12: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata. Najlepsze polskie hity to jeszcze live na TikToku na profilu Radia SK2. Zaglądajcie tam koniecznie, łączymy się z Wami po 18. I z najlepszymi polskimi kawałkami też wracamy po 18.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
3: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W Fly Sky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. Fly Sky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. Fly Sky, skacz, wspinaj się, baw!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
1: I po reklamie.
7: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Strażacy walczą z pożarem hostelu w Żukowie na Pomorzu. Ogień objął powierzchnię około 800 metrów kwadratowych.
8: Na miejscu pracuje wciąż 16 zastępów straży pożarnej. Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na rozbiórce poszycia dachowego w celu dogaszenia zarzewi ognia.
7: Mówi Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Z budynku ewakuowało się 46 osób. 3 osoby zostały poszkodowane. Akcja gaszenia może trwać jeszcze kilka godzin. Pseudoafera. Tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu zataił w swoim zeznaniu podatkowym kilkumilionowy przychód. Hutnicza orkiestra, cheerleaderki i kolorowe flagi. Z okazji Dnia Hutnika przypadającego 4 maja ulicami Warszawy przeszedł dziś barwny Marsz Hutnika.
9: Było sympatycznie, wszyscy mieliśmy po 19 lat.
10: Ciężka robota, ale jestem z tego zadowolony.
11: To jest praca dla prawdziwych mężczyzn, tacy co mają cojones.
7: Mówili byli i obecni pracownicy huty. Marsz już po raz 9 zorganizowała Huta Warszawa.
0: Co prawda u nas marszu nie będzie, ale też będzie sympatycznie, a to za sprawą najlepszych polskich hitów.
7: I kolorowo, i wesoło.
0: O, kolorowo i wesoło, tak, szczególnie patrząc dzisiaj na nasze stroje, to bardzo kolorowo, Kuba, czarny, ale my lubimy najlepsze polskie hity, one pobudzają, dodają energii, a za chwilę jeszcze live na profilu Radio SK2 na TikToku, zapraszamy Was serdecznie, a teraz gramy Daria Zawiałow, Mrozu i Kacperczyk. Wolne duchy, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Sylwia Grzeszczak i Karuzela. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 18. To jest Radio SK 2. To są najlepsze polskie hity. A my już odpaliliśmy live'a na profilu Radio SK 2 na TikToku i jesteście tutaj z nami bardzo licznie. Zachęcamy tych, którzy nas słuchają, a jeszcze nie oglądają, do tego, żeby zajrzeli na TikToka Radio SK 2, bo tam już odpalona transmisja. Możecie podglądać, co się u nas dzieje. Opowiadamy wam też, jak wygląda ta praca. Rozmawiamy sobie na różne tematy i podejmujemy różne wyzwania, więc jeżeli będziecie klikać, tapować, serduszkować, no to będziemy po kolei te wasze wyzwania wykonywać. Oczywiście nie będziemy o nich mówić głośno, po prostu wystarczy, że zajrzycie na naszego TikToka i będziecie oglądać live'a, to wtedy będziecie na bieżąco. A ja pytam teraz, z jakich miast jesteście? Skąd się meldujecie? I tutaj pojawia się Białystok, Toruń, Słupsk, Wyszków, Wołomin, województwo lubelskie, Warszawa, Legnica. Wow, jak was tutaj dużo! Zapraszamy wszystkich, wszyscy jesteście mile widziani, a my dalej gramy. Kolejne najlepsze polskie hity już teraz Sand & Grace, Filip Lato i 100.

A co by było, gdybym wam powiedziała, że możecie tej gitary i tego głosu posłuchać na żywo? Ha, właśnie wam to mówię, bo w Radio SK2 12 maja rozpoczynamy mazurską majówkę. I jest taka możliwość, wy też możecie być tam razem z nami. To jest to ostatnia szansa, żeby zgłosić się do mazurskiej majówki z Radiem SK2. No bo jak się okazuje, ja wiem, jedna majówka już była, ale ta najlepsza majówka dopiero przed wami. Będziemy grillować, będziemy śpiewać, będą warsztaty kucharskie, będzie się naprawdę dużo działo, a na koniec jeszcze będzie koncert właśnie zespołu Kuba i Kuba. Jesteście zainteresowani? Jeśli tak, to odsyłam was na stronę sk2.pl, bo tam wystarczy, że wypełnicie formularz, napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść z nami przy mazurskim ognisku i gotowe, i czekacie, a my dzwonimy i mówimy, że na przykład jedziecie z nami do Mikołajek. Dobra propozycja? No to proszę bardzo, sk2.pl, tam wchodzicie, ale zaglądajcie też na naszego TikToka Radia SK2, bo tutaj cały czas trwa live. I zapraszam was do wysyłania pozdrowień i życzeń. Jest taka możliwość, Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. A my gramy dalej, już teraz Monika Brodka i Znam Cię na pamięć.

0: teraz.
1: Maciej Musiałowski i Flora. Jaki to jest dobry numer, jak on buja, jak on dobrze działa na głowę. No tak jak wszystkie numery w Radio SK2, czyli najlepsze polskie hity. A ja cały czas przypominam, że trwa live na naszym profilu na TikToku Radio SK2. Tam koniecznie zaglądajcie, ale przypominam też, że możecie wysyłać pozdrowienia. Tak jak zrobił to Mariusz, pozdrowił całe Radio SK2, pozdrowił wszystkich słuchaczy z Poznania. My również, drogi Mariuszu, pozdrawiamy. Julcia też jest z nami tutaj na live, też się odezwała na Messengerze, też pozdrawiamy Julcię i przypominamy, że Messenger Radio SK2 jest dla Was otwarty. Tam możecie zostawiać wiadomości, możecie zostawiać głosówki i pozdrawiać wszystkich, których chcecie. A może ktoś z Waszych bliskich ma na przykład dzisiaj imieniny albo urodziny, może chcecie mu złożyć życzenia? Też jest taka możliwość. To co, wy piszecie, a ja gram dalej już za chwilę Mezo i Liber. Aniele, dobry numer?
2: SK2. Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na Twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
9: Ja? Nie.
10: Jak to?
9: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
10: I po reklamie.
11: Najlepsze, najlepsze, najlepsze. Polskie hity.
12: Polskie hity.
13: SK2.
14: SK2.
13: SK2.
15: Mess Liber, Rastatolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: Honorata Skarbek, nie powiem jak, tak kończymy godzinę 18. Po 19 najlepsze polskie hity, ale także zabawa nie mów tak, nie mów nie. Będzie też z nami Doda i Kasia Popowska, zostańcie z nami.
1: Reklama.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Weronika Wawrzyk, tym razem kilka propozycji kulturalnych. Otóż już 23 i 24 maja w regionie będziecie mogli zobaczyć kabaret Hrabi z Wojtkiem Kamińskim w programie Być Facetem. 23 spektakl będzie można obejrzeć w Skarżysku, natomiast już 24 maja w Kieleckim Centrum Kultury. Koniecznie musicie zobaczyć, bo szykuje się masa dobrego humoru.
8: Godzina 19 wybiła, to oznacza, że rozpoczynamy kolejne najlepsze polskie hity. Będziemy wam grać. Ja wiem, że pogoda w większej części Polski była piękna, więc mogliśmy się poczuć trochę już jak na jednej z dzikich plaż. I tak poczujemy się teraz za sprawą zespołu Rotary, bo tym numerem zaczynamy godzinę 19 wspólnego grania. A już za chwilę bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie, ale to za chwilę. Najpierw gramy najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.